To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Radio. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99. Za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Pani Celinka wie, co jest super.
21: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
20: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
22: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
17: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
0: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Po reklamie.
24: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
25: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
26: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, nasz głos Ostróda. Witam serdecznie.
27: Dzień dobry.
26: Zaczniemy od tematu społecznego. Będzie dziś też wielka wyprawa z Ostródy do Warszawy, ale o tym za chwilę. O światłach zaczniemy. Czarnieckiego i 21 stycznia radny Jarosław Bożuchowski na ostatniej sesji w imieniu mieszkańców, którym przeszkadzają sygnały akustyczne na tych światłach.
28: Zgłosił się do mnie mieszkaniec Ostródy, który oczywiście po rozmowach z wieloma innymi mieszkańcami, sąsiadami, poprosił mnie o wypowiedź w kategoriach komfortu zamieszkania w związku z uciążliwością sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulicy 21 stycznia i ulicy Czarnieckiego. Ja niestety nie mam przyrządów, które by potrafiły zbadać wysokość i uciążliwość tego dźwięku, jaki tam jest emitowany przy przejściach dla pieszych. Oczywiście ma to swój charakter absolutnie bezpieczeństwa, ale ten dźwięk zdaniem mieszkańców jest zbyt mocno uciążliwy.
26: Posłuchajmy tego uciążliwego dźwięku. Wybrałem się do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pani dyrektor Małgorzata Ostrowska przyznaje, że w ostatnim czasie sygnalizacja świetlna była naprawiana.
29: No właśnie to jest w ten sposób, że od momentu jak naprawiliśmy te światła dźwiękowe, sygnalizacje, zaczęły się interwencje, że jest głośniej. One działają w godzinach wtedy, kiedy działają sygnalizacja cała, w związku z tym od 6 do 22. Tylko to jest sygnalizacja dźwiękowa w taki sposób zmontowana, że my jej regulować nie możemy, ponieważ to jest już ustawione i są czujniki, które przenoszą tak jakby hałas samochodów. Nie montuje się bez zatestu. Robiła to firma, która jest z umowy u nas zatrudniona, w związku z tym mówię, to muszą być atesty. Jedynie co, no to zleciłam już, żeby konserwator sprawdził te czujniki, które są wewnątrz, które powinny ściszać właśnie, jeżeli jest mniejszy ruch, czy faktycznie działają i czy nie ma tam problemu. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy.
26: Co na ten temat sądzisz? Czy temat jest wyolbrzymiony, czy jednak coś jest na rzeczy?
27: To znaczy, tam jest rzeczywiście głośno. Niemniej jednak no, trzeba brać pod uwagę też to, po co ta sygnalizacja dźwiękowa jest zamontowana. Więc tak jak pani dyrektor powiedziała, może rzeczywiście ten czujnik zbiera sygnał i za głośno emituje ten dźwięk. Sama postawa radnego w końcu. Ja osobiście uwielbiam takie sytuacje, w których na sesji jest temat mówiący o tym, że radny słucha.
26: Dobrze, że światła zostaną sprawdzone. To jest bardzo pozytyw. Dobrze. Także mieszkańcy, czekajcie na jakieś ruchy Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Teraz przenosimy się na ulicę Grunwaldzką i będzie o wielkiej wyprawie. Przechodziłem ulicą Grunwaldzką, zauważyłem młodego człowieka, który trzymał karton z napisem Warszawa, czyli łapał stopa. No i opowiedział mi swoją historię. Ona jest niezwykła wręcz.
27: Ten przykład pokazuje, że faktycznie wielu młodych ludzi jeszcze podąża tą drogą. Ja mam nawet w domu rodzinnie taki przykład. Mam harcerza. Cała ta historia jest dla mnie wyjątkowo bliska.
1: Dzień dobry, nazywam się Nikodem Milewski i należę do Skautów Europy. Ogólnie muszę jakoś wrócić z tych okolic bez użycia pieniędzy. No i mam tutaj ogólnie polegać na dobroci ludzi, na tym, że może albo ktoś mnie weźmie, albo też mam opcję, żeby jakoś zdobyć bilet z powrotem do Warszawy.
2: Powiedz nam, jak się w ogóle dostałeś do Ostródy? Jak wygląda twoja trasa?
1: Wyjechałem we wtorek o 11 z Warszawy do Iławy. No i z Iławy szedłem na północ, tam jest taka wieś Wiewiórki. Tam spałem, potem przyszedłem przez Ostródę do Starych Jabłonek i ze Starych Jabłonek szedłem do Grazymów, tam pomagałem w domu pomocy społecznej i potem przeszedłem do Gierszfałdu i w Gierszfałdzie znalazłem bardzo miłych ludzi, bardzo, bardzo ich pozdrawiam, jeżeli jest szansa, że to słuchają. Dali mi miejsce do spania, dali mi łóżko, dali mi jedzenie, co naprawdę było miłe z ich strony i także ich pozdrawiam i jeszcze rano zawołali swojego sąsiada, którego również pozdrawiam, ponieważ jechał do Ostródy i zabrał mnie do Ostródy. No i codziennie chodziłem na pieszo, ale dzisiaj jest ostatni dzień.
2: Musisz dostać się do Warszawy. Jak wspomniałeś, przychylność ludzi jest spora. Łapiesz stopa tutaj pod dużym marketem w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak ci idzie?
1: No słabo. Stoję tu od godziny i nikt się nawet nie zatrzymał. W sensie, okej, jak przejeżdżają i widzę rejestrację, że jest z Ostródy, to jest, no w sensie wiadomo, że to mieszkańcy, ale czasem widzę kogoś z rejestracją z Warszawy i ma pusty samochód i wtedy oni się odwracają wzrok i nie chcą załamać, no ale wiadomo, że nie, znaczy, że to jest w pewnym stopniu niebezpieczne, no bo jednak jest i no, w sensie rozumiem ludzi, którzy nie biorą po prostu, ale mam nadzieję, że ktoś mnie weźmie.
2: Do końca dnia musisz się dostać do Warszawy?
1: Najlepiej jak najwcześniej, no, w sensie wstałem, w sensie byłem tutaj o 8 zacząłem łapać stopa i no w sensie nie mam limitu, znaczy mam limit, muszę być na 18, mam tam spotkanie w Warszawie, ale poza tym to po prostu jak najwcześniej.
26: No i co, Grzegorzu, na ten temat sądzisz? Ciekawe, czy udało mu się dotrzeć do tej Warszawy?
27: No tak, to przede wszystkim, ale zwróć uwagę na to, jak fajnie i miło ludzie pomagali mu i przenocowali, chłopak nam pomagał, dostał jedzenie.
26: Podwózkę.
27: Jednak scouting, no to szkoła życia. Jedna jeszcze uwaga, okazuje się, że łatwiej dostać się do Ostródy niż dojechać do Warszawy.
26: To inaczej, łatwiej dostać się do Ostródy niż z niej wyjechać.
27: Niż z niej wyjechać. Ciekawe, czy mu się udało.
26: To co, jesteście też ciekawi, czy udało się Nikodemowi dotrzeć z Ostródy do Warszawy? Dzwonimy. Czy dotarłeś już do punktu docelowego?
1: Tak, właśnie dotarłem, wysiadłem, jestem w Warszawie.
26: Jesteś w Warszawie, a powiedz mi, czy długo czekałeś na kierowcę, który się zatrzymał po naszej rozmowie?
1: Wreszcie mnie wzięli.
26: Powiedz, jak wspominasz Warmię i Mazury, swoją przygodę tutaj, między innymi w Ostródzie i okolicach?
1: Patrzyłem na to głównie pod względem przyrody, bo szedłem głównie ścieżkami jakoś w lasach, czy jakoś też czasem na polach i bardzo, bardzo mi się podobało w tych lasach, bo było bardzo monumentalne, jak wysokie były drzewa. W pewnym momencie po prostu tak idę i po prostu wszystko jest tak bardzo większe ode mnie. No i też czasem jakieś jeziora widziałem, to też mi się podobało, ale...
26: A ludzie przyjaźni?
1: Ludzie przyjaźni. To jak już mówiłem wcześniej, małżeństwo w Gierszfałdzie mnie przyjęło bardzo, bardzo ciepło. Dali mi spanie, dali mi jedzenie i byli bardzo mili.
26: No to teraz nieco zmieniamy temat, ale zostajemy przy trasie Ostróda, Warszawa, ale też Gdańsk. Poseł Stanisław Gorczyca w swoich mediach społecznościowych poinformował, że wspólnie z burmistrzem Ostródy złożyli wniosek o to, żeby nasze miasto miało więcej połączeń. Dobre wiadomości chyba dla mieszkańców.
27: Dla mieszkańców tak, zdecydowanie. Inna rzecz mnie zastanawia.
26: Mianowicie?
27: Czyżby burmistrz wybierał się częściej do Warszawy? Planował coś?
26: Albo do Trójmiasta.
27: Albo do Trójmiasta.
26: dobrze, że ktoś wniosek napisał.
27: Ja będę bronił, trzeba zawsze zrobić ten pierwszy krok.
26: No i to jest prawidłowe, pierwszy krok został zrobiony. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te pierwsze kroki, to skomentujmy teraz to, że urzędnicy przed wakacjami tak naprężyli muskuły na czele z burmistrzem Ostródy Rafałem Dąbrowskim, montując taki 18-osobowy zespół, który miał się zająć poszerzeniem granic administracyjnych Ostródy. No i nasz głos Ostróda sprawdził, co zrobiono przez 2 miesiące. Co zrobiono?
27: Nie ma informacji oficjalnej, że coś zrobiono. Nie możemy wykluczyć, że gdzieś w kuluarach ktoś z kimś porozmawiał. No trochę w sprzeczności jest to z komunikatami, bo byłam w jednym z postów. Burmistrz pisał, że będzie informował na bieżąco. No póki co przez te ponad 60 dni nic się nie ukazało w tym temacie.
26: No długa droga, ale kiedyś trzeba zacząć.
27: To znaczy już tak przechodząc na bardziej poważnie do tego tematu. Ja w tym widzę problemy z dwóch stron. Pierwsza rzecz to samo powiększenie miasta, czyli powiększenie go o najbliższe jakby miejscowości. Niewiele zmieni, nie daje miastu nic, a przerzuca problem na gminę, która straci te tereny. Albo w końcu ktoś będzie miał odwagę, dojdzie do wniosku, że trzeba połączyć te dwa ośrodki samorządowe w jeden, albo każde takie przesunięcie granic niewiele zmieni. Moja opinia, tu trzeba by było pytać wójta, trzeba by było pytać mieszkańców.
26: No to pytamy wójta Bogusława Fijasa, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, zapytał.
27: Dobry pomysł. Jedną rzecz chcę tu dodać. Drugi problem jest taki, że w momencie połączenia dwóch samorządów tracimy możliwość dwukrotnie większego starania się o jakiekolwiek dotacje. Wiele tych dotacji jest ograniczonych, że samorząd może na przykład, tak jak przy okazji teraz remontów dróg, wystąpić o 2 drogi. W tej chwili gmina wiejska może wystąpić o 2 drogi, miasto może wystąpić o 2 drogi. W momencie połączenia mamy sytuację, że tylko moglibyśmy wystąpić o 2 drogi.
26: No tak, ale zapytajmy wójta, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, żeby dołączył do tego zespołu.
3: Halo?
26: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w audycji Dziennikarski Przegląd Tygodnia. Komentujemy ostatni tydzień. No i w ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się tematem m.in. poszerzenia granic administracyjnych. Miasto taki specjalny zespół przygotowało. Czy pan dołączył do tego zespołu? Czy burmistrz, może przewodniczący Rady Miasta, pan Adrian Godlewski?
3: Informacje znam tylko z mediów.
26: Tylko z mediów, czyli nikt do pana nie dzwonił?
3: Tylko. Nie, ani nie dzwonił, ani nie dostałem jakiegoś oficjalnego pisma. To dla mnie jest to informacja medialna. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No ja, tak jak mówię, ja oficjalnie żadnej informacji na ten temat nie posiadam. Znam to z informacji medialnych i nie myślę się nawet odnosić do informacji medialnych, że powstał tam jakiś zespół. Mówię szczerze, jestem bardzo ciekaw prac tego zespołu i wniosków i mogę powiedzieć całego scenariusza, jeśli będzie taki tworzony. Czy to jest wyborcze? No ten temat mogę powiedzieć pojawia się raz na jakiś czas, a wydaje mi się, że on już w przestrzeni publicznej to funkcjonuje, jeśli nie kilka, to nawet chyba około 10 czy nawet kilkunastu lat, to dalej jesteśmy w punkcie wyjścia.
26: Panie wójcie, dziękujemy serdecznie za komentarz, miłego dnia życzymy.
3: Do widzenia.
26: Wójt nie wie, ci chcą poszerzyć, głupia sprawa.
27: Dobrze, że coś na ten temat w radio było powiedziane i na portalach napisane, bo mógłby nawet nie wiedzieć, że...
26: Cichaczem chcieli znaki przesunąć. Ale to oczywiście w ramach żartu. Kończymy dzisiejszy program na zasadzie też takiej humoreski, a może ważnego wydarzenia, bo w naszym mieście mieliśmy koncert. Niektórzy mówią, że królowej Maryla Rodowicz zagrała w Ostródzie. No i na scenie pojawił się Adrian Godlewski wspólnie z przedstawicielką młodego pokolenia, dziękując pani Maryli za koncert, ale też za wspólnie spędzone chwile. No to posłuchajmy, jak się składa hołd królowej.
4: Raz. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, droga mistrzyni, czy raczej
5: słyszę.
4: Wasza wysokość, bo tak należy zwracać się do niej. Tak więc, wasza wysokość, ja mam na imię Adrian, jestem przewodniczącym.
5: Jestem Maryla.
4: Jestem przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostródzie. ze mną jest Weronika, przedstawicielka najmłodszego pokolenia Ostrudzian, ale też najmłodszego pokolenia fanów Barei Gronowicz. Jesteśmy tu, żeby serdecznie podziękować za dzisiejszy piękny, fantastyczny występ.
29: Dziękuję bardzo.
4: Ale za cały wkład w polską kulturę, za to, że pokolenia Ostrudzian, że ja, że Weronika, możemy nucić te wielkie, fantastyczne przeboje.
26: Ja to skomentuję tak. To już wiemy, co się nuci na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrudzie.
27: No, mnie to cieszy z innej strony. Nie ma burmistrza, jest następca.
26: Ty już perspektywicznie o kolejnych latach myślisz. Nie wpadłem na to.
27: Dobrze sobie radzi.
26: Zna Marylę Rodowicz.
27: Z imienia.
25: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
26: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Mam dla was dwa tematy. Będzie o problemie z brakiem rodzin zastępczych. Zaczynamy jednak od bardzo ważnego tematu, a mianowicie korytarzy życia, które od pewnego czasu są wymogiem, mówi Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrudzie.
5: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetlnych, a teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, to choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia. Od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych, bądź na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego, czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji, ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych. Po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej.
26: Pamiętajcie, naganne jest korzystanie przez innych kierujących z tak zwanych korytarzy życia. Za to możecie być słono ukarani mandatem karnym.
22: Zmieniamy temat.
26: Porozmawiamy na temat rodzin zastępczych, ale też kryzysu rodzicielskiego. O szczegółach Wioleta Rusinkowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrudzie.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
26: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą, bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostrudzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych, czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
6: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostrudzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
26: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi. O co chodzi?
6: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
26: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
6: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach

0: wartości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji. Ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
0: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak, że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
0: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
1: No to teraz o tym, jak tworzycie rodziny zastępcze, bo to jest pewien proces. Nie lubię tego słowa, podobnie jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, ale tak to trzeba nazwać. Proces. Pani Wioleto, jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika, przerwania tego procesu.
0: Tak, od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja. I dlatego zachęcam wszystkich, bo też gdyby pan zapytał osoby, które w tym momencie są na szkoleniu, co im to daje, to one wszystkie powiedziałyby, każdy z nas powinien to szkolenie przejść jeszcze przed posiadaniem dziecka.
1: Własnego.
0: Własnego.
1: Wiem, że pani też w pewien sposób testuje tych kandydatów, bo u was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza.

0: to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
1: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
0: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest, tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
1: Tak, i ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony. Są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostrudzkiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
0: Jeśli po dzisiejszej rozmowie poczuliście chęć pomocy i zostania rodziną zastępczą, no to odsyłam Was do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam uzyskacie wszelkie informacje, ale też możecie wziąć udział w kursach przygotowujących rodziny zastępcze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Orły, herosy, sokoły.
0: Na antenie Meloradia Mazury wita Was Marek Apel. Rozpoczynamy niecodzienny projekt. Audycja Orły, herosy, sokoły będzie dotyczyć historii Ostrudzkiego Klubu Sportowego. Ze mną współgospodarz tej audycji, Mariusz Ząbczyński.
3: Dzień dobry. Chcielibyśmy tą historię pokazać trochę inaczej, bo oczywistym byłoby zaproszenie zawodników czy trenerów, a spróbujemy pokazać to trochę innymi oczami. Człowieka, który przez kilkanaście lat pracował dla Sokoła.
0: Daniel Wichmanowski.
3: Dlatego Daniel, to jest szereg lat i godzin, w setkach tysięcy nawet godzin. Przez kilkanaście lat zjeździłeś północno-wschodnią Polskę kilkanaście razy od Moniek na Podlasiu, czy robiliśmy wspólnie derby z Huraganem Morąg. Jakie momenty szczególnie zapadły w twojej pamięci? Czy mógłbyś nam krótko opowiedzieć tą swoją historię przy Sokole?
4: Jeżeli chodzi o taki szczególny moment, to wydaje mi się, że to był wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź. Bo my wtedy, grając w trzeciej lidze, Widzew też startował od nowa, że tak powiem, od czwartej ligi. I my tam pojechaliśmy na ten nowy stadion. Wtedy, pamiętam, kibiców było blisko 15 tysięcy, tak? Czyli można powiedzieć, że pół miasta Ostróda, czy nawet trochę więcej na tym meczu się pojawiło kibiców. Atmosfera kapitalna przez całe spotkanie, od momentu wejścia piłkarzy na murawę przy tańcu Eleny. To można sobie na YouTubie znaleźć ten hymn Widzewa, jeden z piękniejszych w kraju, gdzie w trakcie meczu kibice stali cały mecz dopingując. No i my tam jako ten maluczek pojechaliśmy do Widzewa na ścięcie, no a udało nam się zremisować bezbramkowo. W końcówce mieliśmy nawet okazję do do wygrania tego spotkania, gdyby Arek Gajewski odpowiednio przyłożył nogę. Także my byliśmy wtedy mega dumni z naszej drużyny, bo znamiennym było to, że po końcowym gwizdku zapadła taka cisza. Cały mecz był doping, po meczu zapadła cisza i to było takie wielkie rozczarowanie sympatyków Widzewa. A my byliśmy naprawdę wtedy bardzo dumni, pojechaliśmy tam w kilka osób z tej obsługi medialnej, pojechali też członkowie zarządu, sponsorzy, oni też bardzo dumnie wtedy weszli do szatni i naprawdę była fajna atmosfera w trakcie tego meczu i po meczu, później idąc na konferencję prasową, gdzie no u nas zwykle to byli przedstawiciele jednego czy dwóch mediów, no to tam było 20-30, ta konferencja trwała blisko pół godziny, gdzie każda redakcja praktycznie zadawała pytania. Także my jako ten malutki klub pojechaliśmy do Wielkiej Łodzi z wielkim Widzewem, czterokrotnym mistrzem Polski, i wtedy trenerem Sokoła był pan Sławomir Majak, czyli legenda też Widzewa, bardzo szanowany człowiek i piłkarz w Łodzi, także też miło przyjęty. Bardzo, bardzo miło wspominam ten mecz z Widzewem i był to sezon, gdzie tego punktu straconego Sokołem mogło zabraknąć, tak? Bo to był ten sezon, w którym Widzew co prawda awansował, ale awansował też w Ostródzie. Bo sezon zakończył się meczem właśnie w Ostródzie, gdzie Sokół walczący wtedy o utrzymanie rywalizował z Widzewem walczącym o awans. Widzew musiał wygrać, ale Sokół też musiał wygrać w tym meczu. Pamiętacie, nie wiem, to spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 dla Widzewa.
5: Kajcow w ostatnich minutach.
4: Tak, jeszcze mieliśmy kontakt. Śmiem twierdzić, że gdyby wówczas był system VAR, to Widzew by po tym meczu nie awansował.
5: Z tym meczem ja też pamiętam historię, że kilka tysięcy kibiców usiadło na naszym płocie i położyło nam ten płot od strony właśnie tej trybuny dla kibiców.
0: Odkrytej,
5: ale to było fajnie załatwione, trzeba to powiedzieć, ze strony Widzewa, jako ciekawostka, że fan klub ze Szczytna przyjechał i po prostu namurował z powrotem ten płot. Tak to dogadaliśmy. Pamiętam ten mecz wtedy, jak robili awans, przyjechało kilka tysięcy z samej Łodzi. Nie pomieściliśmy ich na tej naszej trybunie odkrytej, przygotowanej dla gości. Spędzali i cieszyli się awansem między nami tutaj na trybunie krytej.
4: Oni wtedy przyjechali takim specjalnym pociągiem. Był przemarsz z naszej stacji na stadion. No na stadion, no nie chcę przesadzić, ale uważam, że jest jednym z piękniej położonych obiektów w całym kraju. I to przejście dla nich to była też doskonała promocja też miasta Ostróda, gdzie oni przeszli, zobaczyli nasz bulwar, nasze te miejskie atrakcje. Ostróda im się też miło kojarzy właśnie z perspektywy właśnie awansu i mnóstwo mediów opisywało ten mecz, że Widzew po latach w końcu awansował do tej drugiej ligi. Później już im poszło, momentalnie znaleźli się w Ekstraklasie. Im najtrudniej było wyjść z tej naszej trzeciej ligi. Ale ja sobie później wszedłem w taki raport, który pokazywał, że sama adnotacja o mieście Ostróda spowodowała wartość marketingową między 8 a 12 milionów. Czyli ta informacja o Ostródzie, bo były też zdjęcia z tego przemarszu, gdzie pokazywano nasze miasto, nasz stadion kapitalnie położony nad jeziorem. I to była naprawdę mega, mega promocja dla miasta Ostród. No i dla Widzewiaka miło się kojarzy Ostród, bo z awansem. No i myślę, że kilku później, czy kilkunastu później przyjechało z rodzinami wypocząć.
5: To wracając właśnie do tej wartości marketingowej, przypomnij mi, bo jak dobrze pamiętam, w pewnym momencie marka jako Sokół i nazwa Ostróda była wyceniana jako medialnie na 5,5 miliona. Pamiętasz te wartości? To były badania robione właśnie jak byliśmy na szczeblu centralnym.
4: Tak, i tutaj mam medialne. Mam duży żal do ówczesnych władz miasta, że tego nie doceniali. Tego. My rywalizowaliśmy naprawdę z wielkimi markami, bo to był GKS Katowice, to był Ruch Chorzów, tak jak wspomniałeś, Widzew, ŁKS Łódź, tak? Czyli to były wielkie aglomeracje, bo graliśmy wtedy na szczeblu centralnym, tak? I my z tą marką i naprawdę do miasta Ostróda promowaliśmy.
5: W drugim sezonie drugiej ligi pamiętam mecz, gdy przyjechał Ruch Chorzów w ilości 1500, nawet proponowali nam, żeby zapłacili więcej za bilet, żeby byli właściwie obsłużeni, bo to była, pamiętam, pogoda taka ciepła, poprosili nas o jakieś posiłki i napoje, przyszli, rozliczyli się, przybiliśmy sobie piątki. Bardzo fajna ekipa wyjazdowa z Ruchu Chorzów, mówię, 1500 osób. Ja na przykład ten mecz świetnie wspominam, może nie tak wynikowo na boisku, ale sama ta atmosfera na trybunach była rewelacyjna.
4: Mecz z ŁKS-em Łódź na przykład. 5 tysięcy osób na trybunach, zremisowany 1-1. No, to też według mnie powinniśmy tam wygrać. No trochę byliśmy przez sędziów no tak traktowani, no jak na ten mniejszy klub przystał.
5: No to dobrze, to teraz zejdźmy trochę z tej naszej zielonej murawy i pamiętam, jak na szczeblu centralnym przyjeżdżały ekipy medialne w sile kilku osób, które etatowo obsługiwały ten dzień meczowy w klubach. Kiwali trochę głowami z niedowierzaniem, gdy dowiadywali się, że ty obsługiwałeś dzień meczowy jako nieetatowy pracownik przy pomocy jednej do dwóch osób. Twoja praca została wyróżniona. Przypomnij nam, co to były za wyróżnienia, bo warto o tym wspomnieć.
4: No chciałbym zacząć właśnie od tej ekipy medialnej, którą udało mi się stworzyć. Stworzyć z pasjonatów, którzy nie brali złotówki z tego klubu, tak? Zaczął Adam Lisowski, który mnie namówił tutaj do działania przy Sokole. No i później tą ekipę tworzył Sergiusz, fotograf, Rafał Dąbrowski, który no, kapitalnie komentował te spotkania. Skarbnik, który zawsze z nami jeździł na spotkania. No było kilka osób. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że na przykład obecny dyrektor Ogólniaka, który tutaj widzimy budynek, też pomagał w działalności przez 11 lat tutaj mojej działalności w Sokole. Tych osób mnóstwo się przewinęło. Natomiast no, z podziwem i z taką czasami zazdrością patrzyliśmy na te ekipy medialne, które przyjeżdżały do nas w liczbie służbowym samochodem, etatowcy, których to była praca, a dla nas to była pasja, bo żeby zbudować taki zespół, to trzeba mieć pasjonatów. Zwieńczeniem takim były te właśnie nagrody. 2021 rok zostaliśmy wybrani jako marketing w województwie, marketing roku.
5: Na gali, nie?
4: Klubowy. No, generalnie to była gala, ale to były czasy covidowe i ja akurat się nie załapałem na galę, także wspólnie z Rafałem Dąbrowskim, aktualnym burmistrzem, no, musieliśmy nagrać taki filmik do tej, nazwijmy to gali, ale takiej gali zdalnej. Także pechowo akurat dostałem nagrodę, dostaliśmy jako klub w roku covidowym, ale kolejnym wyróżnieniem to był taki, powstał w pierwszym sezonie drugiej ligi raport PZPN-u, sygnowany przez ówczesnego prezesa Zbigniewa Bońka i tam było kilka kategorii i w kategorii, ten raport się dokładnie nazywał raport dotyczący organizacji i stanu bezpieczeństwa meczów, właśnie sygnowany przez prezesa Bońka, no też w czasach covidowych. No i polityka informacyjna klubu została oceniona na trzecim miejscu. Przed nami były takie marki jak Motor Lublin i Stal Rzeszów, ale za nami też były no, takie marki jak GKS Katowice, Hutnik Kraków, Olimpia Elbląg, także uważam, że to trzecie miejsce no, było takim wyróżnieniem dla nas, zwłaszcza tak jak powtórzę, że były to czasy covidowe, gdzie powinniśmy docierać jeszcze mocniej do tych kibiców, no bo wtedy było tak, że te mecze były bez udziału publiczności, a później z taką ograniczoną liczbą kibiców.
5: I jeszcze wspominając osoby, które były, to Rafał Herman też nam pomagał, to żebyśmy nie zapomnieli, tak, bo no, miał duży wkład, ale ja ze swojej strony te trzecie miejsce odbierałem jako mistrzostwo ligi, bo patrząc jaki mieliśmy budżet, jaki mieliśmy nakład, to tylko właśnie praca Daniela i całej ekipy z tej wielkiej pasji i zaangażowania pozwoliły nam być na tym trzecim miejscu. Dla mnie to było mistrzostwo i tak ligi.
4: No trzecim takim wyróżnieniem był artykuł na stronie weszło.com. Obecnie, no kiedyś tam pracował Krzysztof Stanowski, natomiast no kiedyś to był największy serwis piłkarski w kraju, no i po jednym z moich filmików z trenerem Jarosławem Kotasem dali artykuł na swojej stronie w kuchni przy kominku z trenerem Kotasem, świetna akcja Sokoła Ostróda i to było takie wyróżnienie mojej działalności, że my jako Sokół z tą naszą skromną ekipą medialną znaleźliśmy się na łamach tak poczytalnego wtedy medium.
5: Przeprowadziłeś dziesiątki, jak nie setki konferencji czy rozmówek okołomeczowych. Wielu trenerów, z którymi miałeś styczność, dzisiaj są na szczeblu centralnym, jak nie na najwyższej klasie rozrywkowej. Z którymi miałeś styczność porozmawiać i jakich wspominasz?
4: No spora część kibiców właśnie nie do końca pamięta albo nie zdaję sobie sprawy, jacy tutaj fachowcy przyjeżdżali, tak? Bo na przykład z rezerwami Jagiellonii przyjechał ówczesny trener pierwszej drużyny tego klubu, czyli Adrian Siemieniec, który zdobył z Jagą niespodziewanie Mistrzostwo Polski. Też udało nam się porozmawiać, natomiast jeżeli kibice chcieliby wyszukać tej rozmowy na YouTubie, to jej nie ma, gdyż wtedy pierwszy raz mi się zepsuł mikrofon. Także porozmawialiśmy, naprawdę bardzo fajna rozmowa, naprawdę bardzo fajny trener i fajny człowiek. Kolejnym trenerem Daniel Myśliwiec, tak? Czyli obecny trener Piasta Gliwice.
5: Widzew.
4: Niespodzianki tego sezonu. Bo często on sam podchodził do nas, porozmawiał i nie tylko na tematy piłkarskie. Mariusz Misiura, obecny trener Motoru Lublin, wcześniej Znicz Pruszków. Daniel Szulczek, obecnie tymczasowy trener Rakowa Częstochowa, przyjechał z Wigrami Suwałki. Było też mnóstwo piłkarzy, którzy zaczynali też tą przygodę w drugiej, w trzeciej lidze i teraz grają w Ekstraklasie.
5: To teraz na koniec wymień minimum trzech piłkarzy Sokoła, których ty szczególnie zapamiętałeś.
4: Kasper Trelowski. Mówi, w wieku 16 lat zdecydował się na wypożyczenie wtedy z Rakowa Częstochowa do Sokoła, do drugiej ligi. No dla 16-latka jest to jakiś tam wysiłek, żeby znaleźć się tutaj w Sokole. No swoją taką ciężką pracą doszedł tu, gdzie teraz jest, tak? Czyli Kasper jest pierwszym bramkarzem Rakowa Częstochowa, co prawda w tym sezonie w kryzysie. Zrobił karierę i trzymam kciuki za jego dalszy rozwój. Marcin Kajca, doskonały zawodnik i na boisku, i poza boiskiem.
5: Szczególny charakter, nie?
4: Który trzymał szatnię, tak, nie tylko w nogach miał tą siłę, ale też w głowie. Rewelacyjny piłkarz, których coraz mniej jest w polskiej lidze. No na przykład Rafał Siemaszko, też fajny rozmówca, który no, został aktualnie posłem. Jeżeli chodzi o trenerów, których chciałbym wspomnieć, to no, chyba Karol Szweda, który tutaj pierwszy przyszedł i dokonał takiej odnowy, bo to była ta nowa trzecia liga złączona z czterech województw, także on, no Jarosław Kotas, Piotr Kulc, także to byli tacy fajni trenerzy, fajni ludzie do pogadania, z którymi do dzisiaj mam kontakt.
5: Dziękuję ci za tą historię. Trzeba pamiętać, że tacy ludzie właśnie jak ty też są historią tego klubu. Trzeba to doceniać.
0: Audycji Orły, Herosy, Sokoły wypatrujcie na naszej antenie za 2 tygodnie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
0: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Przychodnia Zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłała SMS-y do mieszkańców powiatu ostródzkiego, że mogli oni paść ofiarą wycieku danych. Od tego momentu w Urzędzie Miasta w Ostródzie ponad 300 mieszkańców naszego miasta zastrzegło swój numer PESEL. To właściwe postępowanie, mówi mi jedna z mieszkanek, którą spotkałem przed Wydziałem Spraw Obywatelskich.
6: Nie chcę, żeby ktoś na mnie kredyt ewentualnie wziął, bo nie mam zamiaru za kogoś spłacać, nie? To znaczy banki nie dadzą, ale dadzą te chwilówki, mogą sobie ludzie wziąć, ale może bezpieczniej żyć, nie wiem.
0: Ile zajmuje czasu taka procedura w urzędzie?
6: No, może 8 minut. Także to jest bardzo szybko, bardzo uprzejmie, bardzo profesjonalnie. Super sprawa.
0: Niebezpieczna sytuacja.
6: Wie pan co, wracając jeszcze do tego zastrzeżenia tych PESEL-i, ja nie wiem, że w ogóle one od początku powinny być zastrzeżone. A wyciek danych? Uważam, że u nas wszystko wycieknie. Wszystko. 100 tysięcy ludzi pracuje, żeby zabezpieczenia jakieś zrobić, a 1 000 000 pracuje, żeby to wszystko rozwalić.
0: Na korytarzu Urzędu Miasta ustawiono też specjalny ekran, na którym wyświetlana jest procedura zastrzeżenia numeru PESEL, jeśli posiadamy aplikację mObywatel, mówi burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski.
7: Przy takich najhuczniejszych ślubach pojawia się najczęściej tak dużo osób w korytarzu urzędowym, a i w piątek, i w poniedziałek faktycznie tych mieszkańców, którzy przyszli do Urzędu Miejskiego, aby zastrzec numer PESEL, pojawiło się bardzo dużo, bo to ponad 260 osób w sam tylko piątek, kolejne kilkadziesiąt w poniedziałek. Myślę, że ta liczba będzie jeszcze wzrastać, no ale co cieszy, to fakt, że choć ten wyciek danych w żaden sposób nie jest związany z samorządem miejskim, no to miejscy urzędnicy stoją na wysokości zadania i tak jak w piątki pracujemy do 14, tak ci wszyscy, którzy byli zaangażowani w to, aby te numery PESEL pomóc mieszkańcom zastrzec, zostali dużo dłużej. Dzisiaj również będziemy pracowali tak długo, jak będzie to konieczne, aby każda osoba, która potrzebuje naszej pomocy, ją uzyskała.
0: Nawet stanął specjalny telewizor, bo numer PESEL możemy zastrzec sobie sami, pod warunkiem, że mamy aplikację mObywatel lub dostęp do profilu zaufanego. Wówczas przez stronę internetową lub wspomnianą aplikację możemy zrobić to sami. Żeby nie generować kolejek, rozumiem, że ustawiliście specjalny ekran z instrukcją dla tych, którzy taką aplikację i możliwość mają, żeby zrobili to sami.
7: Tak, chcemy, aby te kolejki rozładowały, aby szybciej mieszkańcy mogli poczuć się, że ich dane są bezpieczne. Dlatego ten ekran stoi w korytarzu. No a poza tym też moi współpracownicy, również ci z innych wydziałów na co dzień niezwiązani ze sprawami obywatelskimi, pomagają wtedy, gdy ta kolejka tworzy się nieco dłuższa, bo to też w różnych godzinach różne ilości osób w urzędzie się pojawiają. I gdzieś tam dłubią z nimi wspólnie w telefonach, tak by te numery PESEL zastrzec, ale tu też taki apel do wszystkich mieszkańców Ostródy, tych młodszych, tych nieco bardziej biegłych w sprawach elektronicznych, aby zadzwonili do rodziców, do babci, do starszych bliskich, zapytali, czy chcą zastrzec ten numer PESEL, bo to można zrobić naprawdę w kilku kliknięciach w telefonie, nie ma potrzeby, aby stać w kolejce w urzędzie, także bądźmy tutaj razem z tymi starszymi mieszkańcami.
0: To kiedy chcecie prowadzić taką wzmożoną politykę informacyjną?
7: No, my na stałe informujemy o różnych możliwościach tego, co da się zrobić, czego nie da się zrobić w urzędzie miejskim. Zdarzają się przypadki osób, które poza takimi sytuacjami kryzysowymi, jak ta, którą mamy w ostatnich dniach w Ostródzie, przychodzą do urzędu właśnie w celu zastrzeżenia numeru PESEL, ale warto pamiętać o tym, że jest korzystnym to, aby robić to z perspektywy aplikacji, również dlatego, że czasami ten numer PESEL trzeba odstrzec, bo jest to nam niezbędne na przykład przy zawieraniu aktów notarialnych, przy różnych sprawach sądowych, czy innych kwestiach urzędowych, wtedy, gdy ten numer PESEL musimy podać, jest on, mówiąc kolokwialnie, wklepywany w jakikolwiek system, wówczas powinien być najczęściej odstrzeżony. Ja tu z perspektywy pracy jako burmistrz mam trochę mniej komfortu związanego z właśnie zastrzeżeniem numeru PESEL, bo bardzo często muszę go odstrzegać przy jakichkolwiek, czy to aktach notarialnych, czy niektórych dokumentach, które podpisuję elektronicznie, ale warto, i tu znów ten apel do wszystkich młodych, przede wszystkim mieszkańców Ostródy. Pomóżcie mamie, tacie, babci, dziadkowi i pokażcie im, jak to zrobić, bo to jest naprawdę proste, a nie chcemy sytuacji takiej, w której ci wszyscy, jak już wspominałem, nieco mniej biegli mieszkańcy po prostu będą musieli krążyć między urzędem a domem i będą zastrzegali czy odstrzegali przy każdej konieczności użycia numeru PESEL. To naprawdę łatwo można zrobić w aplikacji, ale oczywiście nie zmienia to faktu, że wszystkim tym, którzy przychodzą do nas, do magistratu, bardzo chętnie pomagamy i staramy się wytłumaczyć również to wszystko, co dzieje się i co wiąże się z zastrzeżeniem i odstrzeżeniem numeru PESEL.
0: Pozytywne w całej tej sytuacji związanej z wyciekiem danych osobowych jest to, że przedstawiciele przychodni zdrowia Sopat w Ostródzie rozesłali wspomniane SMS-y i poinformowali pacjentów o potencjalnym zagrożeniu.
2: Nasze miasto.
0: Dosłownie na chwilę zaglądamy do ostródzkiej zielonej szafy. Ta znajduje się przy ulicy Czarnieckiego 28. To bardzo popularne miejsce wymiany ubrań do tego stopnia, że potrafią o nie pokłócić się mieszkańcy naszego miasta. O szczegółach Agnieszka Banasiuk ze Związku Gmin Czyste Środowisko.
8: Powiem krótko, zdarzają się takie perełki, o które potrafią być niewielkie awantury w zielonej szafie, czego są naocznymi świadkami pracownicy Związku Gmin. Bierzemy to oczywiście się z przymrużeniem oka, ale faktem jest to, że potrafią tam zdarzyć się takie ubrania różnych sławnych zagranicznych marek odzieżowych, bez tutaj żadnych konkretnych nazw. Rzeczywiście te ubrania cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Codziennie obserwujemy nowe osoby, mamy też swoich stałych bywalców.
0: To ja tylko przypomnę, że Zielona Szafa mieści się przy ulicy Czarnieckiego 28.
2: Zmieniamy temat.
0: Teraz na antenie Melo Radio Mazury porozmawiamy o szlakach rowerowych w gminie Łukta. Ze mną jest Ilona Grabowska, Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki. Witam serdecznie.
9: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Szlaków rowerowych mamy sporo w powiecie ostródzkim. Ja z Krzysztofem Kowalczykiem często rozmawiam na antenie na te tematy, ale dziś skupimy się na gminie Łukta. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał Stowarzyszeniu Kraina Drwęcy i Pasłęki niewielką, ale z punktu widzenia lokalnego dużą dotację w wysokości 19 tysięcy złotych na konserwację, oznaczenie dwóch szlaków rowerowych. Ilona, skąd w ogóle pomysł, żeby te szlaki konserwować? Bo ja myślałem, że skoro raz wytyczymy szlak pieszo-rowerowy, to on już sobie tam 100 lat przetrwa.
9: Tak to nie jest właśnie i co roku musimy dbać o to, żeby te szlaki funkcjonowały, ponieważ w wyniku warunków atmosferycznych, czasem wandalizmu, te oznakowania należy uzupełnić, poprawić ich czytelność, żeby po prostu nasi rowerzyści w gminie Łukta nie błądzili tymi trasami rowerowymi. Dopowiem, że mamy 3 szlaki rowerowe w gminie Łukta o łącznej długości 80 km. Zaprojektowane są w formie pętli i Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki jest inicjatorem tego pomysłu, tej atrakcji, która no, cieszy się dużym powodzeniem w naszej gminie. Od 2007 roku są te szlaki rowerowe, a my staramy się co roku pozyskiwać z różnych źródeł zewnętrznych takie fundusze. I tutaj bardzo się cieszę, że Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał nam te fundusze, ponieważ z tej kwoty możemy uzupełnić brakujące oznakowania i mamy też 6 wiat miejsc postojowych na tych trasach rowerowych zlokalizowane z tablicą informacyjną, które również wymagają renowacji i dlatego była impregnacja tych wiat, no i wymieniliśmy też lica na bardziej nowoczesne, bo idziemy z duchem czasu i mamy kody QR. Na tych kodach QR można sobie telefonem zbliżyć, są 3 kody i odsyłają one do elektronicznej mapy szlaków rowerowych, żeby turysta też miał, rowerzysta, taką mapę pod ręką. Odsyła również do informacji o szlakach rowerowych i odsyła również do questu rowerowego, bo też w naszym regionie nie ma takich questów rowerowych tutaj w pobliżu. To było też coś innowacyjnego w naszych najbliższych terenach. Mamy quest rowerowy i ja zachęcam, żeby dzieci z rodzicami wybrały się na te szlaki rowerowe i taki quest rozwiązały.
0: Nasi mieszkańcy, a ja bym trochę skorygował, a może dodał do tego inną frazę. Nasi mieszkańcy i turyści, swoi czy zdarzają się i przyjezdni?
9: Oczywiście jak najbardziej również zapraszamy turystów i bardzo mnie to cieszy, że coraz częściej widzę rowerzystów na tych trasach rowerowych. Nawet wraca do mnie taka informacja zwrotna, bo przychodzą do nas często po mapy kieszonkowe szlaków rowerowych w gminie Łukta. I dochodzą też takie informacje, że bardzo fajny szlak, przyjemnie się jechało, nie był trudny. One tak mają po 20 parę kilometrów. Wytyczone są w różnych atrakcjach przyrodniczych, bo dopowiem właśnie, że gmina Łukta to jest 90% obszaru chronionego. Mamy 4 rezerwaty przyrody i wytyczone są w takich ładnych okolicach, gdzie można trochę dłużej spędzić czasu, jak na przykład na plaży w Pelniku nad jeziorem Isąg, jednym z głębszych, bo aż 54,5 metra maksymalnej głębokości.
0: No to teraz będzie podsumowanie, ale też i zaproszenie. 31 sierpnia odbył się już pierwszy rajd rowerowy. Słuchajcie, przejechali 26,5 kilometra, dokładnie trasą Łukta, Komorowo, Pelnik, Łęguty, Grazymy, Wynki, zakończyli w Łukcie. No bo jak Ilona wspomniała, to pętla, no to pętlą przejechali. Wrażenia? Dałaś radę?
9: Tak, daliśmy radę. Było też zmęczenie, ale co mnie bardzo cieszyło, to byli bardzo młodzi rowerzyści, którzy zaczynają przygodę z rowerem, bo byli nawet 5-latkowie, którzy na różnym odcinku starali się z nami jechać i to tak żwawo, tempo trzymać. Natomiast cieszę się bardzo, bo dzięki takiemu zaangażowaniu społecznemu mogliśmy ten rajd zrobić w ramach wkładu własnego, niefinansowego, w ramach tej realizacji konserwacji szlaków rowerowych, bo chodziło o promocję tego szlaku, o promocję tych tablic, miejsc, zachęcenie do aktywnego uczestnictwa. W tą akcję włączyli nam się druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej we Florczakach, gdzie zapewnili nam zaplecze techniczne, bo mieliśmy wodę, jakieś drobne przekąski na ognisko. To było wiezione tym wozem strażackim, również dzieci, które już miały trochę mniej sił, to mogły sobie wsiąść i przejechać na tym odcinku trasą. A poza tym to też nieodpłatnie w ramach wolontariatu opiekę medyczną mieliśmy zapewnioną przez fachowego ratownika medycznego pana Piotra Stankiewicza. Mieliśmy również koło gospodyń wiejskich w Łękach, które się zaangażowało i nawet przygotowało nam pyszny żurek. I nawet ten rajd był międzynarodowy, bo mieliśmy osobę z Portugalii.
0: To ciekawostka, ale teraz zaproszenie. Bo 19 września kolejny rajd rowerowy. Ilona, gdzie zapraszamy? Kto będzie? Jaka trasa? Co planujecie?
9: 19 września to jest nasz drugi z trzech rajdów w tym roku organizowany. Zapraszamy po też fajnym miejscu, w które chcemy zabrać, bo gmina Łukta ustanowiła 136 pomników przyrody i to jest coś nowego, są fajne aleje utworzone i chcemy w to miejsce zabrać naszych rowerzystów, żeby zobaczyli potencjał tego lasu. No i tutaj rajd będzie prowadził nam Krzysztof Kowalczyk. Ja będę tym razem uczestnikiem, będę się też przysłuchiwać z ciekawością i pomagać uczestnikom na trasie. No i my tutaj planujemy 19 września o godzinie 9 wyjechać z uczestnikami. Miejsca są ograniczone, dlatego na pewno w niedługim czasie na naszym Facebooku będzie jakaś informacja, że będziemy prowadzić zapisy, więc proszę obserwować i zachęcam do polajkowania naszej organizacji.
0: Gdzie zbiórka?
9: Spod Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie, bo tam obecnie mamy swoją siedzibę.
0: 80 kilometrów tras rowerowych w gminie Łukta. To się samo nie wytyczyło, ale też i samo nie będzie konserwować. Urząd Marszałkowski wsparł Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki kwotą 19 tysięcy złotych na konserwację i odnowienie tych szlaków. Zapraszamy Was serdecznie na 19 września. Wówczas odbędzie się druga wyprawa, drugi rajd rowerowy szlakami gminy Łukta. Tym razem odwiedzimy 136 pomników przyrody. Zachęcam Was i odsyłam do mediów społecznościowych Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Rześki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Ćwiartka kurczaka. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 90.

0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Ja nazywam się Marek Apel, a wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. Teraz zabieram was na dłuższą wycieczkę. Znajdujemy się w Muzeum PRL i Kolejnictwa w Ostródzie. Ze mną jeden z założycieli, twórców tego miejsca, ostrudzki przedsiębiorca Ryszard Czarnowski. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy od banalnego pytania, ale ono musi paść w naszej dzisiejszej rozmowie. Jaki to był sezon w Ostródzie z pana perspektywy?
2: Jeżeli chodzi o pogodę, turystykę, zauważamy spadek liczby turystów, natomiast można Ostródę dostosować do warunków pogodowych. Popatrzmy, jakich turystów Ostróda potrzebuje, jaką mamy pogodę. Dodajmy 2 plus 2, wyjdzie nam wynik.
1: Znajdujemy się w budynku przy ulicy Słowackiego. Muzeum PRL i Kolejnictwa Słowackiego 7. No właśnie, miejsce, któremu wspólnie z kolegami nadał pan duszę. Ja byłem na otwarciu, dlatego postanowiłem do pana wrócić. Co się zadziało u was przez te 2 miesiące? To znaczy, macie już jakieś podsumowanie, jeśli chodzi o turystów? Ja też do waszego muzeum przyprowadziłem turystów ze Szwecji, no i byli oczarowani.
2: No to dzięki wielkie. Jestem bardzo zaskoczony frekwencją, ile osób jest zainteresowanych w ogóle tematyką PRL-u. Faktycznie ona często kojarzy się z naszym dzieciństwem, natomiast możemy tu mówić o naprawdę dużych ilościach turystów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiej frekwencji. Dzięki temu możemy realizować plany statutowe naszego stowarzyszenia i obrony cywilnej, pomocowe, które będziemy realizowali już tej jesieni, a mieliśmy plan zrobić to w ciągu 2 lat, także sezon był całkiem udany.
1: O jesień zaraz będę pytał. Nowe eksponaty pojawiły się u was, bo na otwarciu pan mówił, że nawet wtedy podchodzili mieszkańcy Ostródy, pytali, mam taką rzecz, chciałbym coś przekazać, są nowe eksponaty?
2: Tak, zdecydowanie znacznie więcej. Mieszkańcy bardzo dużo eksponatów przynieśli. W tej chwili w ekspozycji nawet 20% ekspozycji może pochodzić od mieszkańców Ostródy.
1: Najcenniejszy nabytek?
2: Najcenniejszy nabytek stoi przed budynkiem. To jest duży Fiat, Fiat 125P, tutaj przekazany, udostępniony przez mieszkańca naszego. Niedługo też szerzej o tym opowiem.
1: Panie Ryszardzie, działa pan w tej branży turystycznej, nie tylko w Muzeum PRL. Mówi pan dobry sezon. Z kolei przedstawiciele miasta podkreślają, że różnie to było. Ja póki co zaufam panu, ze względu na to, że prywatny biznes musi zarobić na swoje utrzymanie, na koszty, na ZUS, czyli sezon był dobry.
2: Tak, uważam, że był dobry, zdecydowanie lepszy od poprzedniego. Ważnym jest tutaj podejście do turysty, który się zmienia regularnie. Nie można tutaj patrzeć naprzód na wiele lat, trzeba indywidualnie podchodzić do turysty. Mamy innych zupełnie odbiorców ostródzkiej turystyki w tym roku, innych w poprzednich latach.
1: Narzekanie na pogodę jest tylko taką bezpieczną wymówką?
2: Tak uważam. Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę. Jeżeli ktoś szuka pogody, gwarancji pogody, po prostu w podobnych pieniądzach, a często niższych, po prostu poleci w ciepłe kraje. Ktoś, kto szuka wypoczynku Mazur, wybierze naszą Ostródę.
1: Panie Ryszardzie, na otwarciu wspominał pan mi, że miesiące turystyczne, lipiec, sierpień, ale jesień od września, no to będzie już nastawienie na działania statutowe, na pracę z młodzieżą, na takie pasje do PRL-u, do starych maszyn. Co z tymi planami?
2: One już są, już rozpoczęliśmy tak naprawdę realizację. To nie tylko jest praca z młodzieżą, bo bardzo zależy nam na spotkaniach międzypokoleniowych, na tym, żeby łączyć, nie tylko skupiać się na młodzieży, ale również na osobach starszych i jak to połączyć. Nasi ostródcy seniorzy często narzekają na brak relacji z młodzieżą. Te różnice pokoleniowe stały się bardzo duże i zamierzamy po prostu troszeczkę to zmienić, odmienić, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Żeby młodsi zauważyli starszych, a starsi, żeby poznali młodszych.
1: Poproszę o szczegóły. Kiedy spotkania, na czym to wszystko będzie polegać?
2: Pierwsze takie spotkania rozpoczniemy już od października. Będą prowadzone regularnie. Będziemy spotykali się i z młodzieżą, i z osobami starszymi. Pierwszy taki projekt, wręcz prototypowy, przeprowadziliśmy w Ostródzkiej Młodzieżowni pod tytułem Kiedyś to było, gdzie zestawiliśmy dawne nasze marzenia ze współczesnymi, udowodniając, że wcale niekoniecznie tak wszystko się zmieniło i zamierzamy to kontynuować.
1: Domyślam się, że będziecie majsterkować.
2: Oczywiście. Tutaj z pomocą też kilku przedsiębiorców. Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat, więc i też udostępniam swój warsztat i swoją wiedzę. Tutaj z jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem, również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń, zabytków techniki, również motoryzacyjnych. Jest pan Krzysiu, wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie. Będziemy też uczyli, próbowali zaszczepić pasję, odciągać od nowoczesnej elektroniki.
1: Czyli wracamy do PRL-u. Dawniej się wszystko naprawiało do granic możliwości, a nie wyrzucało, tak jak ma to miejsce dzisiaj.
2: To prawda. Czego dowodem są właśnie nasze eksponaty. Niektóre do dzisiaj sprawne. Mówiło się, że kiedyś wszystko było niskiej jakości. To tak nie do końca jest. Sami wiemy, że dzisiaj wiele rzeczy jest jednorazowych.
1: Panie Ryszardzie, o Ostródę chciałem zapytać, bo jest pan pierwszym przedsiębiorcą, który rzucił wyzwanie miastu, miejskim jednostkom. Chodzi mi tu między innymi o też biznes statkowy, ale ja bym się skupił na promocji, bo bardzo ciekawe ogłoszenie zauważyłem w mediach społecznościowych, że wy nie przystąpiliście do programu Karta Ostródzka, ale zrobiliście swój własny program. To znaczy, zrób zdjęcie, oczywiście w tym twardym sezonie, lipiec, sierpień, zrób zdjęcie z zabytkowym rowerem, a dostaniesz zniżkę na wejście do Muzeum PRL.
2: Tak, to prawda. I to całkiem nieźle się sprawdza. Turyści bardzo chętnie wyszukiwali, także w Ostródzie można szukać nie tylko smoków, ale również naszych rowerów i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami. Wzajemnie siebie polecamy. Właściwie niemalże wszystkie podmioty pracujące w branży gastronomiczno-turystycznej, czy na bulwarze, w mieście i w okolicy, ściśle ze sobą współpracujemy. Nasza konkurencja jest bardzo zdrowa, polecamy się wzajemnie, potrafimy się wymieniać usługami, przez to dzielimy się też właśnie tymi klientami i Karta Ostródzka niekoniecznie nam jest do tego potrzebna.
1: Miasto, miejskie jednostki powinny nie to, że pomagać, ale chyba przede wszystkim nie przeszkadzać.
2: To prawda. Dajcie nam pracować, nie przeszkadzajcie, my sobie damy radę.
1: Panie Ryszardzie, plany na przyszłość, jeśli chodzi o Muzeum PRL, to znaczy warsztaty jesienno-zimowe. Kiedy wracacie do udostępniania ekspozycji turystom, mieszkańcom, lipiec, sierpień, czy planujecie od maja?
2: Nieprzerwanie, wszystkie weekendy muzeum będzie komercyjnie dalej czynne. Ponadto prowadzimy żywe lekcje historii na miejscu. Już w tej chwili współpracujemy ze szkołami, przedszkolami, nie tylko w powiecie ostródzkim. Zachęcamy do odwiedzin Ostródy, również sąsiednie miasta. Miasta, wioski, szkoły mniejsze, większe. Mamy umówionych naprawdę bardzo dużo tego typu wycieczek historycznych, edukacyjnych.
1: Jeśli chcecie zwiedzić Muzeum PRL i Kolejnictwa, no to niezmiennie odsyłam Was pod adres Słowackiego 7 w Ostródzie.
0: Zapisz tę datę.
1: Zespół Szkół Rolniczych w tym roku świętuje 60-lecie. Paweł Muszyński, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
1: Panie dyrektorze, to ważna data, tak na takim kalendarzu szkolnym chyba.
3: Bardzo ważna, tym bardziej to łączymy też z Dniem Edukacji Narodowej. Przygotowania trwają już cały rok, wszyscy jesteśmy zmobilizowani, chcemy dobrze wypaść. W sumie mamy doświadczenia duże, poprzeczkę podnieśliśmy wysoko i staramy się, żebyśmy przede wszystkim w takiej konwencji to zrobili. Zależy nam na absolwentach, zależy nam na nauczycielach, którzy wiele lat z tą placówką współpracowali, czyli docieramy do emerytów i jak największą rzeszę absolwentów, żeby oni się poczuli jako ci goście najważniejsi.
1: Tak, staracie się z panem senatorem porozmawiać, żeby jeszcze lekcje poprowadził dla uczniów?
3: A może tak.
1: Praktyczną oczywiście.
3: Tym bardziej, że mechanizacja rolnictwa czy produkcja roślinna, a dalej te przedmioty funkcjonują w naszej szkole, jak najbardziej. Spróbujemy.
1: Wspomnienia absolwentów, one będą gdzieś obecne? Macie fotografie?
3: Tak, w tej chwili tworzymy album. Chcemy zrobić konfrontację 30 ujęć z historii i 30 nowych ujęć współczesnej szkoły, czyli w sumie 60 ujęć na 60-lecie. Również i film, wiele, wiele rzeczy takich sentymentalnych, czy też na pamiątkę, na to, żeby uwiecznić ten dzień, na pewno powstanie.
1: Jakieś specjalne zapisy, czy wystarczy przyjść?
3: To znaczy tak, już ogłoszenia poszły, natomiast też jest organizowany bal absolwentów. Miejsce zostało wybrane, także liczymy na to, że dużo absolwentów też poza odwiedzeniem szkoły zapisze się na bal. Na poprzednim jubileuszu był turniej siatkarski, bo Nie wiem, czy pan redaktor wie, zespół szkół rolniczych słynął z siatkówki. Pan dyrektor Wasilewski, bardzo ważna dla niego była siatkówka i jeżeli szkoła rolnicza zajmowała, no, bardzo dobre miejsca w historii.
1: Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie odbędzie się 10 października. Poszczegółowy program odsyłamy Was na stronę internetową szkoły.
0: Zmieniamy temat.
1: Ze mną jest Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego Policji w Ostródzie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie.
1: Drodzy słuchacze, wystawiłem w mediach społecznościowych i w serwisie aukcyjnym ogłoszenie o sprzedaży. W jednej chwili otrzymałem 5 wiadomości, żeby przenieść w ogóle korespondencję z tej platformy na WhatsAppa i zacząłem dostawać linki, żeby dokończyć transakcję. Wystawiamy i stajemy się ofiarą.
4: Kiedyś sprawa wyglądała tak, że ofiarami przestępstw padały te osoby, które kupowały coś w internecie. Kupiły, wysłały pieniądze, nie dostały towaru. Teraz oszuści, sprawcy wszystkich przestępstw poszli dalej i atakują w te osoby, które wystawiają przedmioty do sprzedaży. To są jedne z najbardziej takich popularnych oszustw. I tak jak w przypadku pana redaktora. Wystawił pan coś na sprzedaż i za chwilę pojawiła się informacja, że ktoś jest zainteresowany zakupem.
1: Dokładnie.
4: I dzisiaj może zaapelujemy głównie do tych osób, które coś będą chciały wyprzedać, bo gdzieś zrobiły porządek w szafie, bo coś jest niepotrzebne w domu, więc to będzie też szansa na to, żeby uzyskać jakieś pieniądze na inne zakupy czy na inne swoje potrzeby. Przede wszystkim tak, nawet jeżeli wystawimy coś na platformach sprzedażowych, to my się trzymajmy tych platform. Absolutnie nie dajmy się przekonać do tego, żeby przejść na jakąś inną korespondencję, żeby przejść, bo co robią sprawcy? Przede wszystkim chcą uzyskać od nas nasze dane. Proponują, że prześlą linka poprzez komunikatory inne, proponują, że wyślą nam linka na pocztę internetową. Nie róbmy tego. Powinno nam się od razu zapalić z tyłu głowy, że jeżeli pada hasło link, rezygnujemy w ogóle i najlepiej jest poprzestać korespondencję.
1: Ale ja byłem w pewien sposób poinformowany, bo śledzę też wasze komunikaty. Mm-hmm. Postawmy się, powiedzmy, w roli mieszkańca, który wystawia ten przedmiot na sprzedaż i dosłownie w jednej chwili otrzymuje wiadomość, że jestem zainteresowany, tylko przenieśmy w ogóle korespondencję na inną platformę, dostajemy link do dokończenia sprzedaży. Takiemu mieszkańcowi włącza się tak zwana dopamina. Myśli sobie tak, no już sprzedałem, w zasadzie pieniądze są na moim koncie, kliknę tylko w ten link, podam dane karty jeszcze pewnie płatniczej i mam pieniądze.
4: No i właśnie, panie redaktorze, i tu trzeba sobie uzmysłowić, że my generalnie jesteśmy nastawieni na chęć zysku. Jak nam się pojawiło hasło, że my już, ktoś już nam jest w stanie przelać pieniądze, no to my się cieszymy. A tu już powinniśmy się wykazać zdrowym rozsądkiem. Niech te pieniądze nie przemawiają za naszym działaniem. Powinniśmy sobie uzmysłowić to, że jeżeli wystawiłem coś i ktoś już jest zainteresowany, to oznacza to, że gdzieś tam po drugiej stronie internetu siedzą tak zwani potencjalni oszuści i wyłapują te osoby, które wystawiły coś na takim portalu czy innym, tak? Czyli na jednej aukcji czy na innej. I tu powinno nam się zaświecić jakaś taka lampka ostrzegawcza, że kurczę, no wystawiłem coś już do sprzedaży i są chętni? No nie tak. Bo nawet jeżeli my chcemy coś kupić i postawić się w drugiej sytuacji, jeżeli my chcemy coś kupić, to najpierw przeglądamy portale, sprawdzamy aukcje, porównujemy ceny, a tutaj zazwyczaj pojawia się komunikat, ja jestem zainteresowany i nawet ta osoba nie negocjuje ceny.
1: Tak, to prawda.
4: I tu powinno nam się właśnie zaświecić te światło takie ostrzegawcze. Jeżeli ktoś nie walczy o to, żeby kupić dany przedmiot w dobrej cenie, to już oznacza, że to może być jakieś oszustwo.
1: Pamiętajcie, nawet najmniejsze próby oszustwa powinniśmy zgłaszać policjantom. To spowoduje zablokowanie kont w mediach społecznościowych lub na platformach sprzedażowych osobom, które prowadzą nielegalny proceder pozyskiwania danych, a także wyłudzania pieniędzy przez strony internetowe.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie na kolejnym spotkaniu na naszej radiowej antenie. Tym razem porozmawiamy o rezerwatach w powiecie ostródzkim. Tych mamy 10, a jeden z najnowszych to rezerwat Kirschniter w gminie Miłomłyn. Ma on za zadanie ochronić unikatowy gatunek storczyka.
0: To warto wiedzieć.
1: Krzysztof Kowalczyk, Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie, witam słuchaczy.
1: Kolejny rezerwat. Rezerwat w gminie Miłomłyn. On się dokładnie nazywa rezerwat Kirschniter. Natomiast jeśli mamy rozmawiać wyposażeni w pełną wiedzę i też wyposażyć w nią słuchaczy, to może na początek o tym, że nie jest to jedyny rezerwat w powiecie ostródzkim.
5: Nie, mamy wiele rezerwatów. Są dużo starsze rezerwaty. Rezerwat Sosny Taborskie, rezerwat Ostoja Bobrów na rzece Posłęce. Mamy jeszcze rezerwat Jezioro Długie, mamy rezerwat Wyspa Kormoranów bodajże na jeziorze Marąg. I jeszcze chyba kilka innych. Rzeka Drwęca jest rezerwatem przecież przyrody.
1: Tak, ale również. Sosnę Taborską wymieniłeś.
5: Tak, Sosna Taborska.
1: Bo to jest ten najbardziej znany. Mhm. Nawet ja bym powiedział tak, ostatnio byłem taki zdziwiony, jak lokalni politycy i samorządowcy wymieniali, że mamy rezerwat Sosny Taborskiej. Mało tego, nawet jeden z samorządowców potrafił sprecyzować, co to jest Sosna Taborska, do czego ona służyła, że drewno z tego rezerwatu stanowiło budulec statków, a konkretniej masztów.
5: Sosna z tych rejonów, okolice Taborza, właściwie to jest taki rejon od Olsztynka prawie po Morąg, od Ostródy prawie po Olsztyn, gdzie rośnie ten ekotyp sosny taborskiej, odmiana sosny zwyczajnej, lokalna odmiana, charakteryzująca się tym, że jest bardzo wysoka i drobnosłoista, czyli przyrosty roczne są bardzo drobne. Kiedyś ona była w jakiejś tam niewielkiej domieszce i były wyciągane te sosny z lasu, transportowane drwęcą, po to, żeby właśnie był to najlepszy, żeby użyć tego jako najlepszy materiał na maszty. Są dokumenty, że królowa duńska w XVII wieku kupowała właśnie stąd materiał na najlepsze maszty na świecie podobno. I oczywiście, że sosna jest ciekawa, ale no, leśnicy mówią, że to nie jest jedyna taka sosna. Dziś augustowska też tam ma podobne właściwości, tylko tamtąd było dalej transportować w XVII wieku. A tutaj się udawała drwęcą do Wisły, potem do portów bałtyckich i sprzedawać ją. I ona była bardzo droga, rzeczywiście bardzo droga. Natomiast cała sosna, którą tutaj mamy w tym rejonie, no to jest ta sosna taborska. Ja mam ganek swojego domu też sosny taborskiej, nie z rezerwatu, z zupełnie innej części lasu, ale to jest ten sam ekotyp sosny taborskiej.
1: Krzysztof, te nasze rezerwaty, one w ogóle, rezerwat służy temu, żeby, użyję tego stwierdzenia, trochę spacyfikować człowieka w lesie. To znaczy na tyle objąć ochroną las, żeby człowiek się tam, powiedzmy, no, nie szwędł, nie prowadził jakichś tam gospodarek zbierackich, rabunkowych, to już nie daj Boże.
5: Ale zobacz, te rezerwaty, co zostały przynajmniej ostatnio stworzone, Górnej Szelążnicy, czy ten z tą bardzo niemiecko brzmiącą nazwą?
1: Kirschniter.
5: Nie wiem, co to znaczy. To nie po polsku jest w każdym razie. Obydwa te rezerwaty powstały w takim miejscu, gdzie i tak ten las był chroniony. Prawda? Skoro można było tam zrobić rezerwat, to znaczy, że leśnicy chronili go od dawna, nie było tam takiej jakiejś planowej gospodarki leśnej prowadzonej i to te jeziorka stanowią jakiś tam rezerwuar rzeczywiście zasobów przyrodniczych i to było cały czas. Ale teraz zostały zrobione rezerwaty i co się zmieniło? Zmieniło się to, że po prostu tam nie można teraz wejść.
1: To źle.
5: Dla kogo?
1: Dla nas.
5: Dla nas, tak. No można więcej prowadzić badań, chociaż wcześniej też można było prowadzić badania. Leśnicy mogli to wyłączyć jako strefę martwego drewna, czy jakieś tam inne formy ochrony, które w leśnictwie funkcjonują. I było to wyłączone. I nikt tam nic nie robił. No teraz, dlatego że jest rezerwat, jest bardziej znany i lokalni, powiedzmy, ekoentuzjaści będą chcieli tam się być może dostać, żeby zobaczyć, co tam jest ciekawego. A więc
1: gatunek rzadkiego storczyka.
5: No na przykład. Takie gatunki z rzadkich storczyków są w okolicy Miłakowa, jest ich co najmniej chyba kilkanaście. I nie ma tam rezerwatu. Natomiast pamiętam kiedyś taką sytuację, rozmawiałem z nadleśniczym jednym i mówił, że ma takie fajne jeziorka, nie będę mówił jakie, i są piękne, rzeczywiście są przyrodniczo bardzo interesujące, ale nie zrobi tam rezerwatu, żeby tam ludzie nie ciągnęli. Dopóki nikt niewiele o nich, o tam ludzi wie, to tam można sobie ewentualnie zajść, zobaczyć coś. A jak będzie rezerwat, no to już będzie gdzieś na mapach, będą chcieli różni przyrodnicy, turyści, ekoentuzjaści tam pójść i zobaczyć, co jest. Ja wiem, że nie wolno, bo przepis odgórny, ustawa o ochronie przyrody zabrania. No tylko, że las nie jest stale monitorowany.
1: Poczekaj, Krzysztof, bo tak, ja myślałem, że rezerwat to same plusy, ale to z tego, co ty opowiadasz, to jest sporo minusów.
5: Zależy dla kogo. Zależy dla kogo. Z punktu widzenia mojego, jak ja chodzę po lesie, czy sam, czy z turystami, czy z harcerzami, no to tworzenie rezerwatów, gdzie i tak ta przyroda sama się rządziła i leśnicy to chronili, no to mi utrudnia, bo ja teraz nie mogę tam wejść.
1: Nie zbierzesz grzybów,
5: jagód. Na przykład, grzybów, ale na przykład tam, gdzie jest rezerwat w tej chwili Górnej Szelążnicy, tam są źródełka. Ja wędrując po lesie, bądź tam biwakując na przykład w strefie bushcraftu, czyli w strefie zanocuj w lesie, tam mogę sobie przyjść po wodę pitną, która wypływała parę metrów wcześniej z ziemi po prostu, bo tam jest erozja wsteczna, są źródliska.

0: kieglanej wody do picia. Nie zostało to uwzględnione.
1: Czyli co, jesteśmy na przegranej pozycji w tym momencie?
0: No, my jako tacy, powiedzmy, bushcrafterzy, wędrowcy, turyści przyrodnicy, tak. Bo teraz nie wolno nam tam wejść.
1: Mamy kolejny rezerwat. Wiesz, mówię tu o takim ogólnym przekazie, że zawsze to brzmi dumnie, mamy rezerwat.
0: No ale co nam to daje, że mamy rezerwat?
1: No wiesz, szary zjadacz mandarynek, to on przeczyta nagłówek, powie, a fajnie, mamy rezerwat, a w lesie był 10 lat temu.
0: No dobrze, i teraz chwalimy się, zobacz, w materiałach niejednokrotnie jakichś tam gminnych, turystycznych, chwalimy się rezerwatami. Tak jak rezerwat na przykład na Wzgórzach Dyleskich, Jezioro Francuskie, też w naszym powiecie. I nawet widziałem w jakichś materiałach zrobionych, nie wiem przez kogo, że zapraszają tam kajakarzy na to Jezioro Francuskie, podczas gdy ono jest rezerwatem i tam właśnie też nie wolno wchodzić. To po co się chwalić turystom, że mamy rezerwat, do którego nie wolno wchodzić? Owszem, jest w ustawie wymienione, jeśli nie ma tam szlaku, bo jeśli jest szlak wytyczony, którym może zdać zgodę Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, to tymi szlakami można się poruszać w rezerwacie.
1: Ale tylko w rezerwacie, w obrębie szlaków.
0: Jak jest plan ochrony rezerwatu, to mogą tam być właśnie ujęte takie rzeczy, że można pływać, że można chodzić, że można zbierać grzyby, czy coś tam, co można robić, prawda? Ale właściwie w większości tych rezerwatów, jak nie wszystkie, które są u nas, nie ma takich rzeczy. Nie ma możliwości wejścia, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w planie ochrony przyrody nie ujął takich punktów, jak właśnie poruszanie się szlakami, czy wejście, żeby nazbierać grzyby, czy wejście chociażby z turystami, żeby obejrzeć.
1: Jeden paradoks jeszcze mi się nasuwa, bo ten, powiedzmy, słynny unikatowy storczyk, na podstawie którego utworzono ten rezerwat w gminie Miłomłyn, no to on tylko w maju kwitnie i potem już nie kwitnie, nie będzie pięknie. To znaczy, że dla jednego storczyka i powiedzmy jednego widoku, powiedzmy, utrudnia się po części funkcjonowanie, życie społeczne, korzystanie z dobra wspólnego, którym jest las.
0: Tak. Co prawda, tamten rezerwat akurat na terenie Nadleśnictwa Miłomłyn ja nie znam zupełnie. Nigdy tam nawet nie dotarłem, nie doszedłem. Wiem, że to jest połączenie tam takiego cieku wodnego w kierunku jeziora Tarda.
1: Tak.
0: Na jeziorze Tarda byłem, nawet pływałem tam z leśnikami i gdzieś to tam w tym ciągu górnym jest, że wody z tego małego jeziorka, gdzie jest teraz rezerwat, płyną do Tarda. Ale nigdy tam nie byłem. No nie wędrowałem aż tak szczegółowo po tamtych lasach.
1: To jest taki teren niewielki. No, z perspektywy, powiedzmy, takiej ogólnej lasów, tak?
0: Bo tak, tak.
1: Nam może się wydawać dużo, jak teraz to usłyszymy. To jest około 18 hektarów.
0: No i fajnie, no niech sobie jest rezerwat, wszystko dobrze. Nie wiem, czy tamtejsi wędrowcy, czy którzy tam odwiedzali, zachodzili tam jacyś. Wiem, że w okolicy tam ornitolodzy podglądali ptactwo na sąsiednim jeziorku. Na tym pewnie też czasami. No ale trudno mi o tamtym powiedzieć. Mogę powiedzieć właśnie o tym, co też niedawno powstał, ten rezerwat, o którym wspomniałem, Górnej Szelążnicy. I tam sytuacja jest taka, że w planie rezerwatu jest tylko mowa o ochronie jeziorek, wód, ryb, organizmów wody. Podczas gdy on powstał po to, żeby ta otulina, ten las stary, który tam jest dookoła, tam są ogromne dęby, tam są ogromne sosny, buki, powalone buki, tam jest grzybów mnóstwo, różnego rodzaju na tych powalonych bukach. I to miało być chronione. A w planie ochrony przyrody jest tylko o wodach. Nie wiem, może zostanie coś zmienione, może zostanie rozszerzone, ale na razie nie ma. I to, co myśmy zgłosili, te wszystkie uwagi, nie zostało uwzględnione. Nawet droga, która tam przechodzi i wchodzi w rezerwat, no powinna być udostępniona, bo to jest ta droga między wsiami właściwie. I tam turystycznie się jeździ, ruch się odbywa. Ja chociażby rowerem czasami, jeśli mam grupę rowerową, to też tam przejeżdżam tą drogą. Teraz nie będzie wolno. Aczkolwiek nie ma straży rezerwatowej, więc no to po co tworzyć przepisy, które nie będą egzekwowane, prawda?
1: A jak jest właśnie z oznakowaniem rezerwatów? One muszą, są oznakowane?
0: No powinny być oznakowane, tylko różnie z tym oznakowaniem, przecież nie na każdej drodze będzie. Jeśli idę sobie po lesie, a mam prawo iść po lesie, no to nie spotkam być może tablicy, że jest rezerwat, tak? A jeśli chcę wjechać rowerem, samochodem, bądź nie daj Boże quadem, strasznie niszczą drogi, no to wtedy powinienem zauważyć, bo przy drogach jakiś jest. Ale jeśli idę przez las i nie znam, no to może wdepnąć na rezerwat wtedy.
1: No dobra, ale wdepnę i co? Mandat?

0: jeśli mnie spotka straż leśna, to może mi nałożyć mandat.
1: Bolesna kara?
0: Czy tylko pouczą, czy dadzą maksymalną karę, tam kilkaset złotych.
1: Czy jeszcze nie daj Bóg znajdą mnie z grzybem?
0: Albo, że palisz sobie małe ognisko na przykład, bo idziesz wiosną wczesną albo jesienią i chcesz sobie zrobić tam herbatkę. No, co prawda teraz palnikiem gazowym można to zrobić, no ale nawet jeśli zabiwakujesz, no to jeszcze bardziej możesz być ukarany. Artykuł 15 ustawy o ochronie przyrody, co w rezerwatach zabrania się budowy, przebudowy obiektów budowlanych, chwytania zwierząt i tak dalej, ale to co zaznaczyłem, palenia ognisk wyrobów tytoniowych, używania źródeł światła z otwartym płomieniem, ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków tras wyznaczonych przez regionalnego dyrektora, wprowadzania psów na obszary objęte ścisłą ochroną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych na planie ochrony. Tylko nie ma takich miejsc. Pływania, żeglowania, z wyjątkiem akwenów, szlaków wyznaczonych. I na przykład rzeką Drwęcą, a do rezerwatu Drwęcy należy jezioro Drwęckie, nie wolno pływać. Czyli zasadniczo, teoretycznie, wszystkie te żaglówki, kajaki, co są na jeziorze Drwęckim, są tam nielegalnie. Żegluga ma jedynie zezwolenie. Więc no, widzisz, jak to wygląda.
1: Czyli mamy przepisy, w teorii staramy się coś ochronić tak, żeby nikt tego nie zobaczył. A przepis swoje, las swoje, człowiek swoje.
0: Wiesz co, no te przepisy po prostu nie przystają do rzeczywistości. Raz, że są martwe, nieskuteczne, a dwa, że ta ochrona, mam wrażenie, że jest jakaś taka złudna, bo to i tak było chronione. Jeśli chodzi o Drwęcę, no owszem, należałoby ją może bardziej chronić i Górna Drwęca jest gdzieś tam dosyć mocno chroniona. To cały czas jeszcze nie jest tak, jak trzeba.
1: Także mamy nowy rezerwat w miejscowości Tarda, gmina Miłomłyn, rezerwat Kirschniter. Chronimy tam unikatowy rodzaj rzadkiego gatunku storczyka. Tyle. No i nie możemy tego storczyka zobaczyć.
0: Tak, nie wolno tam wejść, żeby zobaczyć tego storczyka.
1: No trudno, ale mamy rezerwat i tym się z Państwem żegnamy. Odwiedzajcie lasy w powiecie ostródzkim.
0: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
1: Ale nie rezerwaty, bo nie wolno.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tym programie będziemy się uczyć lokalnego patriotyzmu. Ostrudologia to projekt wymyślony przez burmistrza Ostródy Rafała Dąbrowskiego, który ma młodym, ale też nieco starszym mieszkańcom naszego miasta pokazać, że żyjemy w świetnym mieście, możemy poznać jego zakamarki, no a najmłodsi mogą porywalizować o nagrody. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Katarzyna Sosnowska-Rama, Wydział Promocji Urzędu Miasta w Ostródzie. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tygodniu lokalnego patriotyzmu, ostrudologia. Rok temu brzmiało to jak abstrakcja, jak nowo wymyślone słowo, no bo to jest.
3: Tak też było.
1: Wymyślone słowo, ale projekt ten w ubiegłym roku, pod koniec czerwca, ja sam pamiętam paradę smoków.
3: Co naprawdę prawda, trudno ją zapomnieć, bo tak, to było naprawdę piękne.
1: Postarali
3: piękne
1: się, to trzeba przyznać, ale w tym roku postanowiliście, że nie czerwiec, a wrzesień. Skąd na początek przesunięcie tej daty, bo ja tylko dodam, że ostrudologię i tydzień lokalnego patriotyzmu świętujemy od 14 do 18 września.
3: Tak, w tym roku data jest nieco inna z takiego, można powiedzieć, prozaicznego powodu. Staraliśmy się o spore dofinansowanie, żeby ta nasza ostrudologia mogła być jeszcze większa, jeszcze piękniejsza. Tym razem nasz projekt nie został wybrany, no ale już musieliśmy przesunąć właśnie termin, bo czekaliśmy na wyniki. Oczywiście będziemy próbować kolejny raz, więc może w przyszłym roku ostrudologia odbędzie się właśnie też w takiej formie z dofinansowaniem, ale że odbywać się będzie, to jest pewne. W jakim terminie to się jeszcze okaże, no bo właśnie te dofinansowania troszeczkę mogą nas tutaj determinować, jeżeli chodzi o termin. Tak, już niedługo ruszamy.
1: Ja pamiętam, w tamtym roku było miejskie dyktando, oprócz parady oczywiście. Mhm. Były wycieczki niektórych klas szkół podstawowych po spółkach, po zwiedzały. Mhm. To jest kopia tego z tamtego roku, czy jednak ostrudologia to jest takie nasze lokalne święto, które jednak ewoluuje i czerpiecie z pomysłów mieszkańców?
3: Tak, chcemy ten projekt rozwijać, chcemy, żeby on co roku wnosił też coś nowego i przede wszystkim uczymy się oczywiście tej ostrudologii, uczymy my ostrudologii dzieci, ale też my sami się jej uczymy.
1: Ale to nie jest żadna indoktrynacja.
3: Absolutnie. W związku z czym też później już po ostrudologii w tamtym roku, w tym roku również zrobimy to samo, spotkamy się w dużym gronie, żeby omówić to, jak było i też właśnie poszukać jakichś kolejnych rozwiązań. Rok temu, tak jak właśnie już tutaj wspomnieliśmy, dzieciaki odbywały wycieczki do różnych jednostek, czyli do muzeum, do Centrum Kultury. Były też zawody z wędkowania, ogromnie dużo zawodów w OCIR-ze i to trzeba podkreślić, była to taka rywalizacja w duchu takiej współpracy. To taka zdrowa rywalizacja. Do tego stopnia, że na przykład szkoły między sobą nie rywalizowały, tylko były drużyny stworzone z wymieszanych dzieciaków między szkołami, żeby one ze sobą jeszcze bardziej mogły się lepiej poznać, właśnie współpracować. Chcemy, żeby ta ostrudologia właśnie wspierała taką integrację wszystkich mieszkańców Ostródy. Z nowości. W tym roku są spacery z przewodnikiem, z przewodniczką właściwie, z Magdaleną Malisz, która oprowadzi 6 grup naszych ostrudzianek i ostrudzian szlakiem smoków. A druga nowość w tym roku to wprowadzenie też elementów ostrudologii do przedszkoli, ponieważ w tamtym roku kierowaliśmy ten program do uczniów szkół podstawowych, ale no jest to świetna okazja do zabawy, ale też zapoznania właśnie z taką kulturą, historią naszego miasta, również młodszych dzieciaków. I w tym roku właśnie tą nowością jest Dzień Smoka w przedszkolach. Będzie to wtorek. W tym dniu zachęcamy, żeby dzieci w przedszkolach poprzebierały się za smoki. Pracownicy przedszkoli przygotują różne atrakcje związane ze smokami. Myślę, że będzie na pewno bardzo barwnie i radośnie. Jeżeli chodzi o paradę, to też nieco zmieniliśmy tę formułę i to było z kolei związane z terminem. Rok temu szkoły przygotowywały potężne smoki, z którymi szli. Ostrudologia odbywa się we wrześniu, jest to zdecydowanie za mało czasu dla szkół, żeby mogły takie smoki skonstruować, więc tym razem to właśnie dzieci i mamy nadzieję też nauczyciele poprzebierają się za smoki, będą mieli różne akcesoria związane ze smokami, może jakieś chorągiewki, flagi. No zobaczymy, co przygotują.
1: Czyli w tym roku parady smoków nie będzie.
3: I jest to parada smoków, tylko zamiast 6 smoków, tak jak rok temu, będzie tych smoków około 1000, bo tyle dzieci będzie szło w paradzie. Dzieci z klas 2, 3 i 4 będą uczestniczyły w paradzie. Reszta dzieci z pozostałych klas szkół podstawowych będzie na paradę czekać już w amfiteatrze i tam odbędzie się wielki finał. Będzie spektakl i koncert.
1: I miejskie dyktando.
3: Wyniki, tak, dyktanda będą właśnie ogłoszone w amfiteatrze, uroczyście wręczone nagrody, no a samo dyktando oczywiście odbędzie się w bibliotece.
1: Mała uwaga, mam córkę w przedszkolu, dziewczynkę za smoka, ale za księżniczkę będzie można?
3: Moje córki przebierają się za smoki i bardzo lubią. Ja nie przepadam za takim dzieleniem. Myślę, że dziewczynki jak mają ochotę, to też niech przebiorą się za smoki. Smoczyce zresztą są znane w kulturze, także jak najbardziej zachęcamy wszystkich. Ale jeżeli ktoś ma ochotę przebrać się za księżniczkę, no to tylko trzeba uważać, żeby nie zostać pożartym przez smokę.
1: Takie zasadnicze pytanie, po to, żeby mali mieszkańcy, jak sobie tak posłuchają o Ostródzie, że zapewne część z nich wyjedzie na studia za lat naście, to żeby wrócili za lat 5.
3: Taki jest między innymi zamysł, żeby właśnie to nasze miasto no było gdzieś tam głęboko w ich serduszkach, żeby czuli się z nim związani, żeby doceniali walory naszego miasta, których mamy bardzo dużo. Czuli się współodpowiedzialni za tworzenie naszego miasta, tak? Za to, że kiedy będą już właśnie dorośli, kiedy będą decydować o swojej przyszłości, to będą chcieli tutaj wrócić i to miasto rozwijać.
1: Sporo trzeba się napracować, bo to jest korelacja wszystkich szkół podstawowych, miejskiej biblioteki, muzeum, Centrum Kultury, OCIR, miejskie spółki też, bo zapewne prezes Andrysiak to by z chęcią dzieciom pokazał, skąd się bierze woda i żeby jej nie marnować. Także to jest jednak korelacja tylu miejskich jednostek.
3: Tak, to jest bardzo dużo pracy. Tutaj też na pewno nie możemy zapominać o dyrektorach szkół, bo koordynacja tych wszystkich zadań, dobór tego, która klasa w danym momencie, kiedy ma przejść, bo to musimy to powiedzieć otwarcie, to jest w ciągu tych 5 dni to będzie ogromny ruch różnych szkół, różnych klas po naszym mieście, bo te klasy są wybierane przez dyrektorów, przez nauczycieli, na jakie zajęcia się zapisują i wówczas przemieszczają się właśnie do muzeum, do biblioteki, do Centrum Kultury, na wędkowanie, do CIR-u, w różne lokalizacje od CIR-u, tak, bo mamy ich sporo. Wczoraj odbyło się takie ostatnie jeszcze spotkanie organizacyjne właśnie na sali sesyjnej. No to ta sala sesyjna była pełna, tak, jak spotkaliśmy się wszyscy, żeby to omówić, więc jest to na pewno sporo pracy, ale też tak jak burmistrz mówi, jest to, można powiedzieć, na równi ważne święto naszego miasta, jak Dni Ostrudy i tak jak pokazał nam też poprzedni rok, zdecydowanie warto to robić. Jesteśmy też pokazywani już w wielu miastach jako wzór takich działań w kontekście lokalnego patriotyzmu, więc może w niektórych miastach za jakiś czas powstanie coś też na kształt ostrudologii. Będą musieli wymyślić swoje słowo.
1: No, ja się spodziewam, że dopóki Rafał Dąbrowski będzie burmistrzem, to ostrudologia będzie. Chyba, że przyjdzie jakiś smok i nam zje ostrudologię. To tak oczywiście wtrącając i żartując. Jaka jest rola rodziców w tym wszystkim? Że jeśli dziecko przyjdzie do domu i powie, mamo, tato, będzie ostrudologia, jest coś takiego, trzeba zrobić strój, no to nie olewajmy tego.
3: Zdecydowanie tak byśmy chcieli właśnie, żeby rodzice się zaangażowali. Mamy różne dni kropki, dyni, to też możemy mieć dzień smoka, prawda? Dzieciaki uwielbiają się przebierać. Stąd też właśnie wybór klas od 2 do 4, bo to jest ten wiek, kiedy dzieci najbardziej lubią to robić. Pierwszaczki jeszcze troszeczkę mogłyby się tam pogubić na tej paradzie. No i co? Liczymy na kreatywność rodziców. Oczywiście w granicach możliwości. A może też właśnie takie wspólne tworzenie tych kostiumów sprowokuje jakąś taką fajną rozmowę w domu na temat tego, czym dla nas jest nasze miasto.
1: Pamiętajcie, kostium musi być bezpieczny, jeśli właśnie wpadliście na pomysł taki jak ja, żeby zamontować małą butlę z gazem, taki podajnik, żeby wasz smok zionął ogniem, to nie jest jednak dobry pomysł. Katarzyna, zapraszamy serdecznie, ostrudologia od 14 do 18 września, tydzień lokalnego patriotyzmu, ale taki apel też do dorosłych. Żeby zbudować to miasto, trzeba płacić podatki, trzeba je płacić uczciwie i korzystajmy jednak w granicach administracyjnych miasta z usług, z zakupów, bo to ci mali sklepikarze i fryzjerzy na przykład odprowadzają tutaj podatki.
3: To prawda, to może być taka ostrudologia dnia codziennego.
2: Zmieniamy temat.
1: W naszym mieście każda szkoła wyposażona jest już w defibrylator AED. To zasługa pracowników Urzędu Miasta w Ostrudzie, między innymi burmistrz Jolanty Gadomskiej, a także pracowników Wydziału Rozwoju Lokalnego. Ze mną zastępczyni burmistrza Jolanta Gadomska. Witam serdecznie, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: To jest pewna duma, że każda placówka oświatowa w tym mieście ma takie urządzenie ratujące życie?
4: Nie wiem, czy duma. Na pewno jesteśmy z tego zadowoleni. Uważam, że w pierwszej kolejności to właśnie jednostki oświatowe powinny być wyposażone w takie urządzenia. Mam nadzieję, że nie będą one często potrzebne, ale sam fakt, że są, daje takie poczucie bezpieczeństwa. Ma w tej chwili już każda nasza szkoła. 3 szkoły miały wcześniej, 3 zostały doposażone z projektu, który wspólnie zrealizowaliśmy z firmą InPost w ramach takiego programu InPost for Cities, gdzie InPost wychodzi jakby do samorządów i różnego typu przedsięwzięcia wspólnie z nimi realizuje.
1: Szkoła podstawowa numer 5 miała jako pierwsza. Dyrektor Piotr Konopka wspólnie z Radą Rodziców zdecydowali się kupić takie urządzenie. Potem z tego co pamiętam 6, 4, no i 1, 2 i 3 teraz w ramach tego projektu. Te 3 szkoły jakąś rekompensatę dostaną?
4: Nie zakładam, że będzie jakaś rekompensata. Wniosek składaliśmy na 4 placówki. Miała być też objęta nim 4, a 4 w międzyczasie, że tak powiem, staraniem pani dyrektor uzyskała takie urządzenie, więc zmieniliśmy jedną lokalizację tu na nabrzeże Jeziora Drwęckiego. Z uwagi na to, że mamy tu bardzo duży ruch w sezonie turystycznym, to urządzenie zostało zamontowane na budynku do wyciągu nart wodnych, no ale jest w stanie obsłużyć też przyległy plac zabaw, czy też nieopodal znajdujący się amfiteatr.
1: Czy za tym idą szkolenia? To znaczy, czy pracownicy szkół wiedzą, jak obsłużyć te urządzenia? Bo możemy powiedzieć, że uczniowie, ale też nauczyciele, pracownicy administracyjni szkół, sprzątaczki, konserwatorzy powinni przynajmniej być być zaznajomieni, że takie urządzenie w placówce jest?
4: Oczywiście, wszystkie te urządzenia są urządzeniami zewnętrznymi, więc każdy ma do nich dostęp w razie potrzeby. W ramach tego projektu przeszkolone została po jednej osobie w każdej instytucji. Natomiast rozmawiamy z InPostem i oni są na ten moment bardzo otwarci na to, żeby zrobić wspólnie w każdej jednostce jeszcze takie otwarte szkolenie właśnie dla uczniów, dla nauczycieli, żeby móc skorzystać z tego urządzenia. Ale nie wiem, czy pan redaktor korzystał. To urządzenie jest w miarę intuicyjne. Ono ma komunikaty głosowe, mówi jakby co należy wykonywać, w której kolejności. Myślę, że nie ma co się bać też tych urządzeń, tak? Jeżeli możemy przy pomocy tego urządzenia uratować komuś życie, to jak najbardziej należy z niego skorzystać.
1: Pani burmistrz, ale jeszcze chwilę o szkołach podstawowych w Ostródzie. Te, powiedziałbym, przy pomocy Młodzieżowej Rady Miasta wywalczyły szkolne budżety obywatelskie i to jest jak najbardziej pozytywny aspekt działania młodych ludzi w naszym mieście. W końcu młodzi pokazali, że warto kandydować do Młodzieżowej Rady Miasta, bo można coś realnie zmienić w szkołach. Będą piłkarzyki, będą między innymi takie urządzenia do robienia popcornu. Rewolucja w naszych szkołach?
4: Jest to rewolucja, ale jest to pierwszy projekt taki, w którym oddaliśmy część decyzji o budżecie. Małe to są środki, ale była na każdą szkołę przeznaczona pula środków. Uczniowie sami wymyślali w danej szkole, jaki to miał być projekt, promowali te projekty, następnie odbywały się głosowania i w każdej szkole w wyniku takiego głosowania jakiś projekt został wybrany. Szkoła podstawowa numer 1 robi takie chile parapetowe, czyli takie zagospodarowuje szerokie parapety na takie miejsca, żeby można było usiąść, porozmawiać, nie wiem, poczytać książkę. Trzy z naszych jednostek, czyli szkoła podstawowa numer 2, 4 i 5 wyposażone zostaną w takie, tak jak pan redaktor powiedział, w urządzenia do waty cukrowej i popcornu z założeniem takim, że przy imprezach szkolnych też pod kątem wolontarystycznym chcą dzieci zbierać środki i przeznaczać na inne akcje. W szkole podstawowej numer 3 będzie strefa taka sportowa, czyli tak zwane piłkarzyki, a szkoła podstawowa numer 6, tu uczniowie zdecydowali o tym, że chcieliby, żeby na zewnątrz powstały ławki, taką strefę spotkań zewnętrzną, żeby została stworzona. Nie są to duże środki, ale sami uczniowie zdecydowali, na co one będą przeznaczone i to jest pewnego rodzaju ewenement, a tak jak powiedział pan redaktor, pomysłodawcą tego była właśnie nasza Młodzieżowa Rada Miasta.
1: Do wyborów w Młodzieżowej Radzie Miasta będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Mazury.
1: W tej części magazynu reporterów Melo Radia Mazury będzie sporo o komunikacji miejskiej, ale też o rejsach statkami żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Melo Radia Mazury, a moim, a także państwa gościem jest dr Cezary Wawrzyński, prezes żeglugi ostrudzko-elbląskiej. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry, witam gorąco.
1: Jeździ pan autobusem?
5: No, nie codziennie, ale z obowiązku, tak, od czasu do czasu.
1: Natomiast ci, którzy z komunikacji miejskiej korzystają codziennie, to są też uczniowie ostrudzkich szkół. Zmiana. Zmiana nastąpiła w wakacje po wejściu w życie uchwały Rady Miasta, która, ta uchwała mówi nam o tym, że dzieciaki muszą kasować bilet. Skończyło się darmowe, zmiana nastąpiła, to kiedy za darmo, kiedy kasować. Rozkładamy to na czynniki.
5: Tak jest. Nigdy za mało na ten temat, bo rzeczywiście jest wiele kontrowersji. Nie wszyscy wiedzą, albo wiedzą, to zapominają. Przypomnijmy, że uchwała Rady Miejskiej jest z kwietnia jeszcze tego roku. Ona porządkuje parę rzeczy, między innymi nowe ceny biletów ustalono. Uchwała weszła w życie 1 lipca. I rzeczywiście jedną ze zmian jest ta dotycząca uczniów. Też już, bo czytając oczywiście pewne komentarze, też powiedzmy, że ta uchwała, no można się z nią zapoznać, oczywiście nie każdy czyta, ale generalnie dotyczy wszystkich uczniów, tak? Wszystkich uczniów, to nie tyczy uczniów ostrudzkich szkół, albo mieszkańców Ostródy, generalnie uchwała mówi o uczniach, czyli i też nie do końca, owszem, potocznie mówimy darmowe, one nigdy nie były darmowe, bezpłatne dla wybranych osób. Dlaczego to podkreślam? Ponieważ jazda takimi autobusami generuje konkretne koszty, które trzeba pokryć. Gdyby było bezkosztowo, to można mówić, że darmowo.
1: O, i z jednej kieszeni do drugiej. Ważne, że no mieszkaniec płaci w podatkach.
5: No tak, no nie wiem, nie żegludze.
1: Prezes miał stratę.
5: A żegluga niestety musi znaleźć jeszcze pieniądze na remonty, na odtworzenie tego taboru, na zrobienie coś z przystankami. I tak dalej, można by długo mówić. Przecież i kierowcy też są rodzicami, muszą zarabiać na swoje utrzymanie. Więc tak, bezpłatne, utrzymane zostały bezpłatne przejazdy dla uczniów, ale ta zmiana polega na tym, że w dni nauki. Czyli tak mówiąc najbardziej obrazowo, rozpoczął się teraz rok szkolny. Jeśli oczywiście dni świątecznych nie ma po drodze, to od poniedziałku do piątku włącznie. I to też do końca dnia, do ostatniego kursu. Młodzież może jeździć bezpłatnie. Natomiast w soboty i w niedzielę musi mieć taki młody człowiek przy sobie legitymację szkolną i wykupiony bilet ze zniżką 50%. I to samo dotyczy okresów, kiedy będą ferie świąteczne czy wakacje. Innymi słowy, powtórzmy, to nie jest tak, że 1 września znowu wszyscy bezpłatnie mogą jeździć. Owszem, od poniedziałku do piątku włącznie nadal mogą jeździć w soboty, w niedzielę, ale jest z opłatą 50%, a powiedzmy, że ta opłata 50% to jest 2 zł, czyli bilet ulgowy w mieście kosztuje 2 zł, czyli 50% ceny 4 zł.
1: Prezesie, ale było takie zjawisko nazywane autobusingiem. To znaczy, że młodzi ludzie gdzieś tam mają wolny czas, sobota, niedziela, wsiadają w autobus od pętli do pętli. Widzicie już po wprowadzeniu tych połówkowych biletów, że to zjawisko ustało w naszym mieście?
5: Dobre pytanie, dobra sugestia, ale jeszcze jest zbyt krótki czas. Rzeczywiście za miesiąc, dwa, za pół roku może spotkajmy się. Nie ukrywam, że też i właśnie doświadczenia x lat już kierowców sprawiły, że Rada Miejska rzeczywiście podjęła taką właśnie decyzję. Czy to ukróci to zjawisko? Nie wiem, no sprawdzimy, zobaczymy. W każdym razie jakiś krok w kierunku tego został uczyniony. No bo trudno mówić, że 2 zł jest ceną zaporową, ale zobaczymy. No generalnie chcemy odchodzić od czegoś, co jest darmowe. No już wielu próbowało i raczej na dłuższą metę to się nie sprawdza.
1: Kontroler wsiada, prosi młodego człowieka o bilet. No nie ma tłumaczenia, jeśli nie mam biletu. No zostanie wystawiony mandat.
5: Tak, zostanie wystawiony mandat. Z tym, że też to w zależności od tego, czy ta osoba jest w stanie w ciągu kilku dni udowodnić, że jej się zniżka należała, to jeszcze potem jest to w części znacznej umarzane.
1: To jest tak zwana opłata manipulacyjna.
5: Tak jest, że 10% jest tylko pobierane za samo, no bo ta firma, która kontroluje, no musi jakąś procedurę rozpocząć, wystawić tytuł wykonawczy. Ale generalnie możemy mówić, że jeżeli ktoś zapomniał legitymacji szkolnej, no to w znacznej części, po tym, jeżeli udowodni, że jestem uczniem, to zostaje umorzone.
1: Ale taka ważna informacja, jeśli kontroler wystawia mandat, czy potem jest wystawiana ta opłata manipulacyjna, to ona nie trafia na konto żeglugi ostrucko-elbląskiej.
5: Tak, i tutaj chciałem właśnie też to dobitnie podkreślić, bo część rodziców, opiekunów prawnych, i nie ukrywam, że tak też i powiedziałem, że będę robił wszystko na początku lipca, że przez lipiec, zobaczymy jak będzie w sierpniu, będziemy starali się po dojściu do porozumienia z tą firmą umarzać albo nie wszczynać tych postępowań, traktując to jako rodzaj, ten pierwszy taki wypadek jazdy bez biletu, no jako pouczenie. I to się udało zrobić w lipcu, chociaż też mam takie przypadki, że z samego początku lipca osoby dostawały mandat, więc chciałbym powiedzieć, że no, żegluga, która nie ma przychodów z tego tytułu, z tych mandatów, mamy firmę zewnętrzną, no więc nie może jak gdyby bezpośrednio umorzyć tego, co wystawiła ta firma, myślę o mandacie, tak? Więc tutaj proponowaliśmy rodzicom, jeżeli już został ten mandat opłacony, bo oczywiście po porozumieniu z tą firmą, żeśmy odstępowali przez lipiec co najmniej od karania, no to my jako żegluga mogliśmy proponować jakieś bilety miesięczne dodatkowo takiej rodzinie, czy powiedzmy nawet voucher na rejs, no to możemy jeszcze próbować jakoś obejść tę nieprzyjemną sytuację. Ale generalnie proszę wybaczyć żegludze, jeżeli nie będziemy bezpośrednio umarzać z powodu niewiedzy tego, że ktoś musiał mieć legitymację albo musiał mieć bilet 50%, ponieważ to nie żegluga kontroluje w autobusach takie osoby i to nie żegluga wystawia mandaty. Przychód z tego tytułu jest bezpośrednim przychodem tej firmy. Ktoś może powiedzieć, to dlaczego żegluga tego nie robi, bo mogłaby mieć z tego przychody, ale generalnie były robione wyliczenia. No, zatrudnienie iluś na etaty osób też kosztuje. No ale tak to po prostu na razie jest, że od kilku lat jest to firma zewnętrzna, też się temu być może przyjrzymy, ale na dzisiaj, na tę chwilę i najbliższy okres czasu to nie żegluga bezpośrednio kontroluje osoby jadące autobusami, czy mają te bilety albo czy posiadają uprawnienia.
1: Panie prezesie, na początku tego roku było bardzo ciekawe spotkanie na komisji Rady Miasta w Ostródzie. Kierownik Jarosław Bober prezentował zmiany, które zostały wypracowane przez kierowców, przez pracowników żeglugi, jeśli chodzi o komunikację miejską. Były wizje, że autobusy pojadą na osiedle pierwszej dywizji. Były też wizje, że Kajkowo i Szafranki zostaną wyposażone w kursy. Cisza nastała Cisza. Nad tą trumną.
5: Tak, na wiosnę rzeczywiście takie dyskusje rozpoczęliśmy, bo jest to trochę sytuacja skomplikowana. Żegluga ma autobusy i wozi jako przewoźnik, no ale organizatorem tego transportu jest miasto, a na dodatek jeszcze miasto musi jeszcze podpisywać porozumienie z gminą. Czy to jest takie jedną rzecz ruszy i to nagle trzy podmioty muszą dojść do porozumienia. A i tak na koniec sprowadza się to do ilości przejechanych rocznie tak zwanych wozokilometrów, który kosztuje na dzisiaj 11,25 zł i około 450 tysięcy rocznie żegluga tyle wykonuje tych wozokilometrów, no to jest określona liczba w budżecie. W związku z tym, jeżeli teraz zaproponujemy na nowo, wrócimy do rozmów tych rozpoczętych wiosną, teraz jesienią, no, wreszcie skończyły się te wakacje, rozpoczniemy rozmowy. No, generalna zmiana będzie polegała na tym, że chcemy do tej pory 11 takich kursów, linii, gdzie autobus jechał tylko w jedną stronę, zamienić na 5 linii. Oczywiście pokrycie miasta będzie takie co najmniej jakie było, jeśli nie lepsze, ale po prostu te autobusy zaczną dwa jeździć naraz na danej linii, naprzeciwko siebie wyruszą. Wiele w tym momencie rzeczy będzie można usprawnić dzięki temu. Chcemy i już mamy uchwały podjęte i te przystanki na Szafranki, czyli jest możliwość rzeczywiście fizycznie pojechania z osiedla Młodych przez Szafranki i Kajkowo i powrócić tam do Ostródy. Rzeczywiście na pierwszej dywizji też planujemy taką odnogę jednej z linii, ale powtarzam, to przybędzie określona liczba tych wozokilometrów. Kilka kursów razy dziennie, razy kilka kilometrów, razy 360
1: suma.
5: Dni w roku. Robi się jakaś suma. Też trzeba określić, czy gdzieś rzeczywiście wtedy autobus ma się pojawić częściej, gdzieś może rzadziej. Więc to musi na koniec znaleźć odzwierciedlenie w budżetach i miasta Ostródy, i gminy Ostróda. A nie mówimy tu o kilku złotych, tylko o kilkuset tysiącach złotych. Samorząd tak działa, tak? Budżet jest roczny. W związku z tym we wrześniu przeprowadzimy kolejną turę rozmów i z gminą, i z miastem. To oczywiście będzie wiązało się z wyliczeniem konkretnych kosztów i tutaj mówimy o zwiększeniu nakładów i w gminie, i w mieście. To musi znaleźć się odzwierciedlenie w budżecie, ale nie oszukujmy się, nie tegorocznym. Październik i do 15 listopada uchwala się, zatwierdza się projekty budżetów na przyszły rok. tak liczę, że tak się stanie i w mieście, i w gminie, że w październiku domówimy się. Może nie gdzie będą jeździły, ale jak często będą jeździły i z tego wynikną ostateczne liczby. No i po tym wozokilometrze już odpowiednio podniesionym 11,25, być może 12,81, takie były ostatnie rozmowy z miastem. Skąd to się bierze? No, szanowni państwo, no naprawdę, pan prezydent jednego z państwa robi wszystko, żeby benzyna nie spadała i są rok wyborczy, idą w górę najniższe wynagrodzenia. Jest kilka rzeczy niezależnych od firmy, która nazywa się Żegluga Ostrosko-Elbląska, więc te koszty idą w górę. Chcemy je przynajmniej zbilansować i pokryć. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście to znajdzie się w projekcie budżetów miasta i gminy na rok 2027, no to z tego punktu widzenia możemy myśleć o 1 stycznia przyszłego roku, że te nowe rozwiązanie komunikacyjne znajdzie odzwierciedlenie, ten plan, ta wizja w rzeczywistości.
1: Także mieszkańcy Kajkowa, Szafranek, pukajcie do wójta Bogusława Fijasa, mieszkańcy Ostródy, którzy chcą tam gdzieś się przemieszczać też poza gminę, do burmistrza Ostródy, niech zwiększą budżety żegludze ostródzko-elbląskiej, wówczas te autobusy pojadą. Do kiedy pływamy? To tak jeśli chodzi o statki jeszcze na koniec, bo początek września to już końcówka sezonu.
5: No tak, mówimy o tak zwanym wysokim sezonie, niskim sezonie. Ten wysoki to oczywiście wakacje, lipiec, sierpień. We wrześniu też pływamy. Liczymy na to, że jeszcze kilka wycieczek nas odwiedzi i wielu ostrudzianie jeszcze skorzysta z naszej oferty. Pływamy do końca września na pewno, a sam na pochylniach i śluzy mają być czynne do 3 października, czyli taki ostatni rejs, ten długi Elbląg-Ostróda. Nawet planujemy 3 października w ostatni dzień już dla rzeczywiście zainteresowanych pływaniem naprawdę takim hardkorowym, 11-godzinnym. To chcemy akurat, że jak ten statek wracając do Ostródy właśnie z pochylni odbędzie ten ostatni długi rejs 3 października. Tak porównując rok do roku, kilkaset osób, około 1000 tak na tę chwilę, czyli mówię o końcu sierpnia. Więcej pasażerów niż rok wcześniej, ale nie ukrywam, że liczyłem, że ten wynik będzie jeszcze lepszy, ale i maj, i czerwiec naprawdę pogodowo był dziwnym miesiącem, nietypowym dla takich właśnie turystów korzystających z usług żeglugi.
1: Póki co zapraszamy Was na ostatnie rejsy statkami żeglugi ostródzko-elbląskiej. Za miesiąc podsumujemy sezon z prezesem Cezarym Wawrzyńskim. Wrócimy do Was z kompletnymi informacjami za miesiąc po zamknięciu sezonu na kanale ostródzko-elbląskim.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
11: Audycja sportowa.
12: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. No i jak co tydzień będziemy rozmawiać teraz o sporcie. Ze mną Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Emocje opadły po tym inauguracyjnym meczu Energii Modlin Ostróda w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Trybuny pełne. O, ja nie pamiętam, żeby tylu kibiców przychodziło na tenis stołowy w Ostródzie.
13: Myślę, że kibice byli spragnieni tenisa stołowego na najwyższym poziomie w Ostródzie, do którego są przyzwyczajeni przecież ze względu na bogatą historię tej dyscypliny w Ostródzie.
12: To nie jest tak, że to się samo rozkłada, to się samo nakleja, chociaż ja widziałem i trenera Krzeszewskiego, który po meczu gdzieś tam odrywał przyklejoną specjalną matę, czy sprzątał, czy nawet zawodników, którzy po meczu byli zmęczeni, ale sprzątali, ale zauważyłem tam też pana z obsługi, który jest zatrudniony w Odsirze. Panią sprzątającą, która też kibicowała. Taki śmiech był, bo pani sprzątaczka powiedziała mi, że założyła się z zawodnikami, że jak wygrają, to ona sprząta, ale jak przegrają, no to oni sprzątają. Oczywiście do skonsumowania wyniku tego zakładu nie doszło. Jaka jest kuchnia przygotowań takiego meczu Superligi?
13: Ja myślę, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie dla samego klubu, jak i dla Odsiru, ale na szczęście my bardzo dobrze współpracujemy, więc wszystkie ręce na pokład i dzień wcześniej byli zarówno pracownicy Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, jak i ludzie związani z klubem i wszyscy razem przygotowywaliśmy tą salę. Oczywiście trzeba rozstawić podłogę specjalną, podkleić tą podłogę, rozstawić płotki oznaczające pole gry, więc faktycznie tych działań trochę jest, ale robimy to wspólnie z ludźmi związanymi z klubem. Więc tak jak wiedzieliśmy, że będzie Superliga, tak wiedzieliśmy, że wszystkie ręce na pokład i w przyjaznej atmosferze przygotowaliśmy salę na pierwszy mecz Superligi. Rozstawiliśmy też tą salę na drugi mecz Superligi, także mamy już doświadczenie i wprawę i nie sprawia nam to większych trudności.
12: A was zapraszamy na trybuny, bo wstęp na mecze Energii Modlin Ostróda jest darmowy. No to teraz o bardzo ważnej informacji, która pojawiła się na dwóch ostródzkich plażach. Zawisły tabliczki, plaża niestrzeżona. Jeśli jest dobra pogoda, jeszcze gdzieś nas tam złota polska jesień zaskoczy, to może możecie iść na plażę, nie ma żadnego problemu. Posiedzieć na kocyku, a nawet dla tych, którzy lubią chłodniejszą wodę, no to wejść, czy to do jeziora Sajmino, czy to do jeziora Drwęckiego, ale stety i niestety już bez ratowników. Sezon zamknięty i tak po piłkarsku, na zero z tyłu.
13: Bardzo mnie to cieszy, że ten sezon zamknięty jest już po raz drugi na zero z tyłu i to były bezpieczne wakacje, to były wakacje bez większych zdarzeń odnotowanych w dziennikach pracy ratowników. Mogę tylko pogratulować pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, że tak bardzo, może mówiąc kolokwialnie, sfiksowali się nad bezpieczeństwem na plaży, ale żadnego z pracowników, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie kąpielisk, nie zaskoczą takie słowa jak rzutka ratownicza, bosak, jak kołowrót, nietonąca linka 25-metrowa i tym podobne. Były komunikaty, były kontrole ratowników, więc bardzo się cieszę, że nam wszystkim udało się przeprowadzić mieszkańców naszego miasta, a także turystów przez bezpieczne wakacje nad wodą.
12: No to teraz do atrakcji, która jeszcze działa, a mianowicie wyciąg nart wodnych. Szczegóły, oczywiście takie pilne komunikaty odnajdziecie w mediach społecznościowych, na profilu Wake Park Ostróda, ale też na profilu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. No wrzesień to już końcówka, zmienione godziny, tak naprawdę już no, ja nie widziałem tam uczestników, którzy chcieliby pojeździć, jednak no, takie załamanie pogody mamy.
13: Akurat widzisz, ty nie widziałeś, a przyjechały osoby z Gdańska na weekend, który był po prostu zimny, tak? I kręciły na wyciągu, mówiąc językiem wake'owym. Faktycznie, wrzesień mamy postawione na weekendy, czyli kręcimy od piątku, od popołudnia, sobota i niedziela. Wszelkie komunikaty godzinowe są na bieżąco, tak? Podawane. Większość wyciągów w Polsce kręci jeszcze we wrześniu, bo wrzesień to taki kapryśny miesiąc. Mamy i czasem słońce i trochę chmur, ale po to jest ta atrakcja turystyczna, żeby jak ją najdłużej po prostu utrzymywać, tym bardziej, że funkcjonuje ona kilka miesięcy w roku.
12: Przejdźmy do tego, co zadzieje się i to całkiem niedługo, a mianowicie będziemy mieć drugą edycję Ostrudologii, czyli Tygodnia Lokalnego Patriotyzmu. Spora tam też obecność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody zarówno pod dachem, jak i na otwartej przestrzeni. Liczymy właśnie, że pogoda będzie idealna. Tu wydajemy pieniądze i tu uprawiamy sport?
13: Tak, tu uprawiamy sport i myślę, że po tych 16 obiektach sportowych, które miasto dysponuje, widać to, że tu kochamy uprawiać ten sport, zarówno dzieci, jak i młodzież, ale przede wszystkim nie zapominajmy o osobach dorosłych, tak, bo ich bardzo dużo widać na naszych obiektach. Przed nami Ostrudologia, wtorek jest pod znakiem Ostródzkiego Sportu i tak na hali przy ulicy Kościuszki do akcji wkroczą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, czyli rywalizacja klas 1-3 ze wszystkich szkół. Przygotowaliśmy dla nich takie mini Bawmy się razem. Klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie będą oddzielnie rywalizować na przygotowanych torach. Zabawa, uśmiech, trybuny wypełnią się koleżankami, kolegami ze szkół i myślę, że będzie tam akurat dawka mega emocji i energii. Równolegle na stadionie przy ulicy Wyszyńskiego klasy 4-6 podejmą się absolutnie zabawowych stacyjek poprzez, nie wiem, rzut kaloszem, skok w dal, poprzez jakieś slalomy i naprawdę takie śmieszne konkurencje, gdzie będzie możliwość zbierania pieczątek dla pierwszych osób, które uzbierają 30 pieczątek, potem 20, potem 25. Są przewidziane jakieś nagrody, mamy też słodycze dla tych, którzy choćby podejmą próbę i chęci sprawdzenia się w różnego rodzaju stacyjkach. No i na naszym trzecim obiekcie, największym na kompleksie sportowo-rekreacyjnym dla klas 7-8 przygotowaliśmy mini turniej piłkarski, z tym, że absolutnie nie będzie się odbywać rywalizacja na zasadzie szkół, klas. Będą pomieszani uczestnicy i uczniowie ze wszystkich ostródzkich szkół. To zdało w tamtym roku fajnie egzamin, było dużo śmiechu i tam też na boisku sztucznym będzie toczyć się rywalizacja, czyli ten wtorek będzie taki bardzo napięty pod względem pracy, ale tu współpraca ze wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego, z dyrektorami szkół. Bardzo się cieszymy, bo sami jako Centrum Sportu nie bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich uczniów ze szkół podstawowych.
12: Pamiętam. pamiętajcie, że informacje odnośnie ostrudologii znajdziecie na stronie miasta Ostróda. Przed rodzicami trudny wybór, bo muszą dzieci przebrać na paradę smoków. Dowolność, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie tych strojów. No to przechodzimy do sportu i to tego jesiennego teraz na antenie Meloradia Mazury. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Z tego co pamiętam, to mieliście też dofinansowanie z LZS-ów. Czy ono zostało utrzymane i kiedy ewentualnie amatorzy pojawią się na hali od Sirowskiej?
13: Przez ostatnie lata faktycznie była współpraca z LZS-ami. Wiemy też, że podmiot ten nie otrzymał takiej kwoty dofinansowania od państwa jak w roku ubiegłym i jakby skupiają swoje działania na szachach i jeszcze na jakiejś innej dyscyplinie, ale ja tu wszystkich uspokajam, bo ta liga i tak 3/4 była robiona przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i tak też będzie w tym sezonie. Już powoli mailujemy z drużynami, ruszamy w połowie października, absolutnie format rozgrywek, nic się nie zmienia, te rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem i to mieszkańców różnych miast, bo przyjeżdżają do nas zarówno z Lubawy, z Działdowa, z Olsztyna i z Ornety, z różnych absolutnie miejscowości, więc tak, potwierdzam, rusza amatorska liga, organizatorzy sportu już nad nią pracują i powoli, powoli wchodzimy w ten sezon jesienny.
12: Sponsor mile widziany?
13: Jasne, że mile widziany, ale to są takie rozgrywki, w którym halą dysponujemy, stołami do tenisa stołowego dysponujemy. Nie zawsze chodzi o te pieniądze i o tego sponsora. Najważniejsza to jest chęć uczestników do uprawiania sportu.
12: Śledzę wasze media społecznościowe. Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie, takie tajemnicze. Cieszcie się grą na zielonej murawie, a my już myślimy o rozgrywkach halowych. Na koniec tej rolki wyświetlany jest napis wkrótce. Kiedy to wkrótce będzie? Jaka formuła? Bo z tego co wiem, to zainteresowanie może być większe niż w tamtym roku.
13: Musieliśmy wypuścić taki smaczek, bo odebraliśmy kilka telefonów. Czy będzie halówka? No oczywiście, że będzie. Jeżeli coś po wielu latach odniosło tak duży sukces jak w tamtym roku, czyli 20 drużyn, to będzie to kontynuowane i chcieliśmy też pokazać, że to, że toczą się rozgrywki na zielonej murawie w A-klasie, B-klasie, okręgówce, czwartej lidze, to nie oznacza, że my o tym jesieni i zimie nie myślimy. Właśnie myślimy i to bardzo mocno, więc opracowujemy koncepcję. Niedługo pewnie będą wysyłane też komunikaty, zaproszenia, bo będziemy robić wcześniej zebranie. Musimy przede wszystkim, żeby wiedzieć, jaki będzie format rozgrywek, wiedzieć, ile będzie drużyn. I to jest dla nas podstawa. W tamtym roku było 20 zespołów podzielonych na dwie ligi. Zobaczymy, co wydarzy się w tym roku. Jesteśmy gotowi na różnego rodzaju koncepcje.
12: To było dobre, że Sokół Ostróda miał zakaz wystawiania piłkarzy tych grających w pierwszym składzie. Czy ten zakaz powinien być utrzymany również?
13: Tam nie było zakazu. Tam były specjalne przepisy dotyczące tego, ilu może być zrzeszonych zawodników w danej drużynie. Zostało to ustalone na zebraniu z kapitanami, bo Centrum Sportu i Rekreacji i organizatorzy nie działają tak, że sobie coś wymyślą, tylko dyskutują z uczestnikami danej ligi. Więc było głosowanie nawet na ten temat na zebraniu kapitanów. Co zagłosujemy podczas tego zebrania? Okaże się.
12: Okaże się. Do tematu wrócimy. No dobra, to z tych dyscyplin jesienno-zimowych siatkówka nam zostaje. Pozdrawiamy Krzysztofa Filiczkowskiego, który już jest na zasłużonym odpoczynku.
13: No jeszcze może... nie jest. Na razie jest na urlopie.
12: No, na urlopie, ale już tam...
13: Ale światełko... pozdrawiamy Krzysztofa.
12: Tak, światełko w tunelu już świeci. Krzysztof, zachęcam cię do tego, żebyś jakąś zmajstrował na tegoroczne rozgrywki. No właśnie. Ale czy one będą? Czy siatkówka zostanie utrzymana? Dyrektorzy ostródzkich szkół ponadpodstawowych, no może nie gwarantują, ale zachęcają uczniów do tego, że jeśli liga wystartuje, to żeby się zapisali.
13: Siatkówka amatorska od lat jest w kalendarzu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Nie zamierzamy absolutnie tego zmieniać ze względu na to, że wciąż mamy przez lata bardzo dobrą frekwencję i jeżeli ktoś kocha piłkę nożną, to będzie miał halówkę, tenis stołowy będzie miał rozgrywki tenisa stołowego, ale są ludzie, którzy kochają siatkówkę od lat i śmiejemy się, że kiedyś występowali w pierwszej lidze, a teraz grają w lidze Old Boyów, więc to jest świetne, że ktoś kontynuuje swoją pasję bez względu na wiek. I oczywiście będą ligi siatkówki, to w miesiące wrzesień, październik, początek października to czas, w którym my ogłaszamy różnego rodzaju zebrania. Wiemy, jakie liczby drużyn deklarują się na rozgrywki w danej lidze, więc oczywiście siatkówka jesienią i zimą będzie w kalendarzu ostródzkich imprez sportowych.
12: Także Krzysztof, montuj drużynę na Old Boyów, zobaczymy cię może na parkiecie, przyjdę, popatrzę, pokibicuję. A na koniec jeszcze zmieniamy dyscyplinę sportu i o bardzo ważnych dwóch jubileuszach, a mianowicie 50 lat w Ostródzie judo, a także 30 lat klubu Shizoku Ostróda. Zaprasza sam Włodzimierz Narewski. Będziemy świętować od 2 do 4 października, 2 specjalna gala jubileuszowa w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. To Włodek, no.
13: No, to jest nasz kochany Włodek, któremu zawsze pomożemy i jakby tak, ta gala będzie na naszej hali, będziemy rozstawiać maty, krzesła, wszystko co sobie Włodek Narewski zażyczy, będziemy pomagać, bo po to jesteśmy, to legenda tej dyscypliny w Ostródzie, na Warmii i Mazurach. Pokolenia wychował, zachęca wciąż młodszych mieszkańców naszego miasta do treningi do siebie, więc no tak, będziemy w tym uczestniczyć, będziemy świętować. Pewnie parę osób się wzruszy podczas tej gali, a my jako Centrum Sportu i Rekreacji i Miasto Ostróda jesteśmy po to, żeby takiemu klubowi w dzień takiej rocznicy pomóc.
12: Niektórzy żartują, że Włodek Narewski to przez te 50 lat w Ostródzie to nauczył przewrotu w przód i przyprotów w tył większość mieszkańców tego miasta.
13: No, pewnie tak jest, więc myślę, że to piękny jubileusz i taką osobowość w świecie Ostródzkiego Centrum Sportu trzeba nagrodzić.
12: Pamiętajcie, Shizoku to Ostróda. Zapraszamy Was serdecznie na tę galę. Jeśli kiedykolwiek ćwiczyliście judo w Ostródzie, czujcie się zaproszeni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
12: W Meloradiu Mazury pozostajemy przy temacie sportu. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu legenda ostrudzkiego karate Artur Małż, Ostrudzki Klub Karate Kyokushin. Witam serdecznie, dzień dobry.
9: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
12: Jak zareagowałeś na tą legendę, to ja już nie będę mówił, zawsze skromny Artur Małż.
9: Arturze, nie, no zamurowało mnie tam, ja nie lubię tak.
12: Nie lubisz tak, ale trzeba czasami. Arturze, kilka tematów, zacznijmy od zajęć z samoobrony. Jest kolejna edycja współpracy miasta Ostróda, także ostródzkiego klubu Kyokushin Karate. Są zajęcia dla seniorów. Jak się zapisać, gdzie się zgłosić i czego ty tam ich uczysz?
9: No tak, to już jest kolejny sezon, gdzie wspólnie z Urzędem Miejskim podjęliśmy taką fajną inicjatywę dla seniorów, no bo wcześniej tego nie było. To jest trochę inna forma ruchu. Na tych zajęciach są elementy samoobrony, też jak się zachować, ja też dużo o tym mówię, w jakich momentach trzeba zachować czujność, też zwracam uwagę na pewne trendy, które się teraz kryminalne, które się gdzieś tutaj są, czyli te metody na wnuczkę i tak dalej. Dużo rozmawiamy o tym, ale przede wszystkim jest to ruch. Jest to ruch, to jest taka godzina raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 10. To jest dla takich osób, które no, chcą się troszeczkę poruszać w fajnym towarzystwie. Zresztą jest bardzo sympatycznie, bardzo fajna atmosfera jest. To ci ludzie tworzą świetną grupę, w ogóle są mega. Także pozdrawiam ich tutaj wszystkich. Przy dobrej muzyce ruszamy się, ćwiczymy, trenujemy. No, jest super, fajnie.
12: Czyli tak podsumowując, jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby gdzieś tam starszej mieszkańcy naszego miasta wyrwać torebkę, nie polecamy, bo może zastosować techniki, których się nauczyła od Artura, to się już gorzej skończy.
9: No tak, no przede wszystkim na pewno będzie ciężko z uwagi na to, że ta osoba jest bardziej czujna, nie? To też te roztargnienie teraz, taki pęd w życiu, to też dużo daje, że ludzie po prostu czasami nie pomyślą o takich prostych rzeczach, o których trzeba przypominać, no. To też właśnie są takie zajęcia, które my prowadzimy odnośnie pierwszej pomocy. Mamy tutaj instruktorów kwalifikowanych, którzy po prostu też poprowadzą nam to. No teraz pierwsze zajęcia, które się odbyły 8, były rozpoczęte trochę inaczej, bo rozpoczął je Janusz Ludak, nasz fizjoterapeuta, który jest zresztą trenuje na co dzień karate, ale zaczął pierwsze zajęcia właśnie seniorami, powiedział im, pokazał im, jak należy ćwiczyć jak należy, wprowadzać pewne rzeczy w ruch i tak dalej, więc no fajnie, taka duża grupa się zebrała. No kilka osób nowych doszło, więc cały czas jakby zapraszamy wszystkich. Przychodźcie po prostu do naszego klubu w każdy wtorek o 10 rano.
12: Każdy wtorek o 10 rano. Pamiętajcie, że emerytura, ten wiek senioralny, no to nie tylko pilot, ale ruch jest bardzo ważny, a przy okazji nauczycie się technik samoobrony, też fizjoterapia i szkolenie z tego, jak nie dać się skroić metodą na wnuczka. Arturze, ale zostawmy seniorów, zapraszamy, wtorki godzina 10 niezmiennie. Ja ostatnio tak jechałem ulicą Mrągowiusza, zauważyłem ogromny baner z napisem "Zostań wojownikiem". Ostrucki klub Kyokushin Karate zaprasza. Ile lat trzeba mieć, żeby u Artura trenować? To znaczy ta minimalna granica wieku.
9: No minimalna granica wieku to jest skończone 4 lata, czyli taki wiek przedszkola.
12: Wow!
9: No tak. No to są zajęcia, które wprowadzamy już od kilku lat tak naprawdę. Zajęcia te są prowadzone pod kątem właśnie takiej motoryki ogólnorozwojowe z elementami karate. No świetna rzecz, bo po prostu bardzo rozwija dzieciaczki, też i uczy pracy w grupie, osoby, które, dzieciaki, które są troszeczkę wycofane, powiedzmy, bardziej się otwierają, i odwrotnie, te, które są takie hałaśliwe, trochę się wyciszają. To jest taki fenomen. Ale generalnie tak, zapraszamy właśnie dzieciaczki. To jest taka grupa 4-7 i one mają zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:30. Zajęcia te prowadzi świeżo upieczona sensei Katarzyna Skrzypczyk, która zdobyła stopień mistrzowski właśnie teraz ostatnio na, nie tylko ona, jeszcze mam dwóch sensejów, którzy właśnie też zdali te egzaminy, więc no to też tak inaczej, z czarnym pasem, także.
12: No, czyli dzieciaki czują ten respekt.
9: No myślę, respekt to wynika też ze sposobu sprowadzenia zajęć. My mamy taką metodykę, taką trochę filozofii japońskiej, taki z japońskich dojo, tam gdzie jest taki naprawdę poukładane wszystko, ma swój jakby taki swoje miejsce, no w szeregu każdy z nas.
12: No dobra, ale to jak? 4 lata, mamy dziecko w wieku 4 lat plus i co? Od razu gdzieś tam biegniemy do sklepu, kupujemy mu sprzęt najwyższej jakości, a ono po miesiącu walnie to w kąt. Czy dobre chęci na początek wystarczą przyjść?
9: No jak najbardziej, od tego się zaczyna. My generalnie na początku odradzamy zawsze rodzicom, rodzice czasami się pytają, a to już trzeba kupić gi, czyli taki mono, jak to w cudzysłowie mówią, trzeba poczekać, bo dziecko musi też się zorientować, musi się dobrze czuć w grupie i wtedy, kiedy już się zdecyduje, to wtedy kupujemy cały sprzęt w postaci no karate gi, czyli tam tego ubioru naszego, i dzieciaczki sobie trenują. No to nie jest jakbyś tam finansowo wymagający sport.
12: Zostań wojownikiem, czyli to hasło, którym się promujecie, ale tylko sportowo. Na ulicy nie stosujemy żadnych technik. No, chyba że już ktoś będzie chciał staruszce torebkę wyrwać.
9: No nie, no, my też w myśl takiej zasady, że karate nigdy nie atakuje pierwsze. Ale to prawda, no my uczymy przede wszystkim unikania takich rzeczy. Zresztą osoby, które trenują, są już takimi zawodnikami, zresztą młodzież nasza, naprawdę się nie słyszy, żeby gdzieś tam kogoś zaczepiali czy coś. Oni mają swoje dojo, swoje miejsce, gdzie mogą się wyżyć, gdzie mogą sobie powalczyć. Ja zawsze każdemu mówię, że jak jesteś takim bohaterem i chciałbyś się spróbować naprawdę, to wyjdź po prostu na turniej, na matę i pokaż jak się walczy. No to tak myślę, że no to jest świetne miejsce, które uczy pokory też, nie?
12: ICO Polish Open 2026 w planach. Jesienią głównie w Ostródzie odbywało się Sanbon, czyli takie seminarium treningowe, szkoleniowe. Zapraszaliście no, gwiazdy. Teraz przemieszanie z poplątaniem. No i

0: troszeczkę dalej. I zawsze to było robione wczesną taką wiosną, no teraz robimy to jesienią. Ale jakby to nie było, zawsze ten turniej zostaje naszym turniejem sztandarowym. Już ludzie wiedzą, że do Ostródy trzeba po prostu przyjechać. Ostróda jest na ustach wielu karateków. Byliśmy teraz w Lublinie, spotkaliśmy się na takim międzynarodowym szkoleniu, gdzie każdy się pytał właśnie o Ostrudę, nie? No teraz mówią takich w cudzysłowie, że jak do Ostrudy nie przyjechać na turniej, to jest to obciach, no.
1: A to tak mówi się, że jak na Grunwald raz w życiu się nie pojedzie, to obciach. Powiedzenie, że jak do Ostrudy się nie przyjedzie w roku, to obciach, tak?
0: No dokładnie, dlatego staramy się wszystkich, takie starania dokładamy do tego, żeby ta impreza była jak najlepsza, jak najbardziej taka otwarta dla wszystkich karateków tutaj i też dla społeczeństwa, żeby każdy mógł przyjść zobaczyć, na czym polega karate, co to jest, także serdecznie zapraszamy 24 października. Tutaj należy wspomnieć też, że współorganizatorem właśnie tej imprezy jest miasto Ostróda i Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. No to serdecznie dziękujemy za wsparcie. No i działamy cały czas. No.
1: Ale ja bym chciał wspomnieć o czymś, co ostatnio się w mediach społecznościowych waszych pojawiło. Wycieczka do Wadowic była. Tak państwu zobrazuję, że Artur to jest bardzo wysoki, postawny mężczyzna. Puchar zaprezentowaliście, tak? Który tak będzie na ICO Polish Open do zgarnięcia i on jest wielkości Artura Małża.
0: No tak. No tak, no to akurat i to jest taka ciekawostka, że to jest puchar za, my przyznajemy jakby miejsca drużynowo, jeżeli przyjeżdżają kluby z Polski, to jest później taka drużynówka tak zwana, czyli te wszystkie punkty zebrane z poszczególnych konkurencji, czy w Kumite, czy w Kata po prostu zbieramy, punktujemy i klub, który no wygra, po prostu taki puchar otrzyma, więc medialnie to poszło ostro. Jak każdy zobaczył ten puchar, to wszyscy powiedzieli, że jadą do Ostródy po ten puchar, więc no tak, no jest wysoki, nie powiem.
1: Nie, to robi kolosalne wrażenie. Polecam wam odwiedzić profil w mediach społecznościowych ostródzkiego klubu Kyokushin Karate. Puchar wielkości Artura Małża. No
0: jak... A jeszcze takie zapewnienie mam właśnie od producentów, że tego pucharu jeszcze nikt w Polsce nie miał takiego pucharu, bo to części było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest małe.
1: Ale wiesz, teraz jeszcze trochę o najmłodszych, bo duże zawody, ICO Polish Open, szósty raz, ty zawsze gdzieś tam na treningu przed takimi zawodami w Ostródzie, to powtarzasz tym dzieciakom, że zobaczcie, za lat X to wy wyjdziecie na ICO Polish Open.
0: No to trzeba przyznać, że już oni już wychodzą.
1: No ostatnio tak.
0: Nawet w ostatnim ICO Polish Open reprezentowała Ostródę ponad 40-osobowa grupa, więc to w różnych kategoriach, więc dzieciaki, one też czekają na te ICO Polish Open, to jest możliwość sprawdzenia się, bo też tam jest Young Lions, taki mniejszy turniej jakby, który właśnie ma za zadanie wprowadzić tych najmłodszych wojowników naszych w te arkana właśnie mocnego Kyokushin, więc te dzieciaczki bardzo chętnie przyjeżdżają, takie maluchy nawet, nie?
1: Także zapraszamy serdecznie 24 października. Arturze, ale ja wspomniałem, że tegoroczne ICO Polish Open będzie tylko preludium do tego, co zadzieje się w przyszłym roku. Mistrzostwa Polski w Ostródzie. Dwudniowe. No jak to brzmi?
0: No tak. Dokładnie. No, zostaliśmy zaszczyceni taką propozycją zorganizowania takich mistrzostw. No jest to poważna impreza, ponieważ no tutaj praktycznie wszystkie kluby, wszystkie bez wyjątku są na tych mistrzostwach. Ostatnio taką imprezą, która była właśnie w Myślenicach, to też były Mistrzostwa Polski, gdzie przyjechało 800 zawodników. Są to dwudniowe mistrzostwa. Pierwszy dzień to są dzieci i młodzicy, a drugi dzień to już jest takie mocne bardzo karate, gdzie są juniorzy i seniorzy, więc to taka naprawdę duża impreza, no takiej rangi naprawdę mocnej.
1: Data wyznaczona?
0: Tak, to jest 3-4 kwietnia. To będzie Centrum Karate, no.
1: Ostróda Centrum Karate.
0: Ostróda będzie Centrum Karate. I bardzo się cieszę, że taka też dostaliśmy taką propozycję, bo też to jest wspaniała promocja naszego regionu, naszej Ostródy pięknej, więc tym bardziej jesteśmy z tego dumni i zaszczyceni, że możemy to zorganizować.
1: Rozumiem, że nie śpisz po nocach i myślisz, jak to wszystko spiąć. Hotele, organizacje, kogo, gdzie położyć, jak to wszystko zorganizować.
0: No jest to wyzwanie, ale cieszę się, że mam takich wspaniałych ludzi koło siebie, którzy też są bardzo zaangażowani. Nasi instruktorzy tutaj w naszym klubie, nasi sensei, rodzice.

0: te też bardzo pomagają zawodnicy przy tym. To jest naprawdę, to jest sztab ludzi, to jest jakieś 50-60 osób, które przy tym ciężko pracuje. To jest mróweczki po prostu, ale robimy coś, co będzie fajną rzeczą, żeby kiedyś nawet powspominać po kilku latach, nie, że takie fajne rzeczy robiliśmy.
1: Arturze, czyli co? Zakłada się klub sportowy, po pierwsze po to, żeby mieć wychowanków, a po drugie po to, żeby ktoś gdzieś w kraju, w związku docenił to, że jest taki maleńki klub z sukcesami w Ostródzie i warto postawić ten pionek z napisem Mistrzostwa Polski w karate właśnie na Ostródę.
0: No tak, no to jest ogromny zaszczyt zorganizować taką imprezę, bo ta impreza zostaje. Tak naprawdę takie imprezy się robi tylko raz, no chyba, że coś naprawdę jest takiego, że drugi raz się robi, ale to są imprezy takie jednorazowe, które promują bardzo dany region, klub, a tak naprawdę no przychodzi się po to do klubu, żeby fajnie się, nie wiem, czuć z ludźmi, żeby spotykać się przede wszystkim. Widzimy, co się dzieje teraz w dobie tych telefonów, tabletów, komputerów. To jest masakra jakaś, a dzieciaki mogą po prostu się oderwać, nie? I to jest świetne chyba.
1: Ale zanim to, 24 października w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, 6. edycja zawodów ICO Polish Open. A jeśli wasze dziecko ma co najmniej 4 lata i chce zostać ostrudzkim wojownikiem, no to odsyłamy do ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate Grunwaldzka 55. No i seniorom przypominamy, że w każdy wtorek o godzinie 10 są szkolenia z samoobrony finansowane przez Urząd Miasta w Ostródzie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury. Dziennikarski przegląd tygodnia.
1: Ja nazywam się Marek Apel, ze mną w studiu Meloradia Mazury Grzegorz Malanowski, nasz głos Ostróda. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Zaczniemy od tematu społecznego. Będzie dziś też wielka wyprawa z Ostródy do Warszawy, ale o tym za chwilę. O światłach zaczniemy. Czarnieckiego i 21 stycznia radny Jarosław Bożuchowski na ostatniej sesji w imieniu mieszkańców, którym przeszkadzają sygnały akustyczne na tych światłach.
4: Zgłosił się do mnie mieszkaniec Ostródy, który oczywiście po rozmowach z wieloma innymi mieszkańcami, sąsiadami, poprosił mnie o wypowiedź w kategoriach komfortu zamieszkania w związku z uciążliwością sygnalizacji dźwiękowej na skrzyżowaniu ulicy 21 stycznia i ulicy Czarnieckiego. Ja niestety nie mam przyrządów, które by potrafiły zbadać wysokość i uciążliwość tego dźwięku, jaki tam jest emitowany przy przejściach dla pieszych. Oczywiście ma to swój charakter absolutnie bezpieczeństwa, ale ten dźwięk zdaniem mieszkańców jest zbyt mocno uciążliwy.
1: Posłuchajmy tego uciążliwego dźwięku. Wybrałem się do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Pani dyrektor Małgorzata Ostrowska przyznaje, że w ostatnim czasie sygnalizacja świetlna była naprawiana.
5: No właśnie to jest w ten sposób, że od momentu jak naprawiliśmy te światła dźwiękowe, sygnalizacje, zaczęły się interwencje, że jest głośniej. One działają w godzinach wtedy, kiedy działają sygnalizacja cała, w związku z tym od 6 do 22. Tylko to jest sygnalizacja dźwiękowa w taki sposób zmontowana, że my jej regulować nie możemy, ponieważ to jest już ustawione i są czujniki, które przenoszą tak jakby hałas z samochodów. Nie montuje się bez atestu. Robiła to firma, która jest z umowy u nas zatrudniona, w związku z tym mówię, to muszą być atesty. Jedynie co, no to zleciłam już, żeby konserwator sprawdził te czujniki, które są wewnątrz, które powinny ściszać właśnie, jeżeli jest mniejszy ruch, czy faktycznie działają i czy nie ma tam problemu. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu sprawdzimy.
1: Co na ten temat sądzisz? Czy temat jest wyolbrzymiony, czy jednak coś jest na rzeczy?
3: To znaczy, tam jest rzeczywiście głośno. Niemniej jednak no, trzeba brać pod uwagę też to, po co ta sygnalizacja dźwiękowa jest zamontowana. Więc tak jak pani dyrektor powiedziała, może rzeczywiście ten czujnik zbiera sygnał i za głośno emituje ten dźwięk. Sama postawa radnego w końcu. Ja osobiście uwielbiam takie sytuacje, w których na sesji jest temat mówiący o tym, że radny słucha.
1: Dobrze, że światła zostaną sprawdzone, to jest bardzo pozytyw, dobrze. Także mieszkańcy, czekajcie na jakieś ruchy Zarządu Dróg Powiatowych w tej sprawie. Teraz przenosimy się na ulicę Grunwaldzką i będzie o wielkiej wyprawie. Przechodziłem ulicą Grunwaldzką, zauważyłem młodego człowieka, który trzymał karton z napisem Warszawa, czyli łapał stopa. No i opowiedział mi swoją historię. Ona jest niezwykła wręcz.
3: Ten przykład pokazuje, że faktycznie wielu młodych ludzi jeszcze podąża tą drogą. Ja mam nawet w domu rodzinnie taki przykład. Mam harcerza. Cała ta historia jest dla mnie wyjątkowo bliska.
6: Dzień dobry, nazywam się Nikodem Milewski i należę do Skautów Europy. Ogólnie muszę jakoś wrócić z tych okolic bez użycia pieniędzy. No i mam tutaj ogólnie polegać na dobroci ludzi, na tym, że może albo ktoś mnie weźmie, albo też mam opcję, żeby jakoś zdobyć bilet z powrotem do Warszawy.
1: Powiedz nam, jak się w ogóle dostałeś do Ostródy? Jak wygląda twoja trasa?
6: Wyjechałem we wtorek o 11 z Warszawy do Iławy. No i z Iławy szedłem na północ, tam jest taka wieś Wiewiórki. Tam spałem, potem przeszedłem przez Ostródę do Starych Jabłonek i ze Starych Jabłonek szedłem do Grazymów, tam pomagałem w domu pomocy społecznej i potem przeszedłem do Gierszwałdu i w Gierszwałdzie znalazłem bardzo miłych ludzi, bardzo, bardzo ich pozdrawiam, jeżeli jest szansa, że to słuchają. Dali mi miejsce do spania, dali mi łóżko, dali mi jedzenie, co naprawdę było miłe z ich strony i także ich pozdrawiam i jeszcze rano zawołali swojego sąsiada, którego również pozdrawiam, ponieważ jechał do Ostródy i zabrał mnie do Ostródy. No i codziennie chodziłem na pieszo, ale dzisiaj jest ostatni dzień.
1: Musisz dostać się do Warszawy. Jak wspomniałeś, przychylność ludzi jest spora. Łapiesz stopa tutaj pod dużym marketem w Ostródzie przy ulicy Grunwaldzkiej. Jak ci idzie?
6: No słabo. Stoję tu od godziny i nikt się nawet nie zatrzymał. W sensie, okej, jak przejeżdżają i widzę rejestrację, że jest z Ostródy, to jest, w sensie wiadomo, że to mieszkańcy, ale czasem widzę kogoś z rejestracją z Warszawy i ma pusty samochód i wtedy oni odwracają wzrok i nie chcą załamać, no ale wiadomo, że nie, znaczy, że to jest w pewnym stopniu niebezpieczne, no bo jednak jest i no w sensie rozumiem ludzi, którzy nie biorą po prostu, ale mam nadzieję, że ktoś mnie weźmie.
1: Do końca dnia musisz się dostać do Warszawy?
6: Najlepiej jak najwcześniej, no w sensie wstałem, w sensie byłem tutaj o 8 zacząłem łapać stopa i no w sensie nie mam limitu, znaczy mam limit, muszę być na 18, mam tam spotkanie w Warszawie, ale poza tym to po prostu jak najwcześniej.
1: No i co, Grzegorzu, na ten temat sądzisz? Ciekawe, czy udało mu się dotrzeć do tej Warszawy?
3: No tak, to przede wszystkim, ale zwróć uwagę na to, jak fajnie i miło ludzie pomagali mu i przenocowali, chłopak nam pomagał, dostał jedzenie.
1: Podwózkę.
3: Jednak skauting, no to szkoła życia. Jedna jeszcze uwaga, okazuje się, że łatwiej dostać się do Ostródy, niż dojechać do Warszawy.
1: To inaczej, łatwiej dostać się do Ostródy niż z niej wyjechać.
3: Niż z niej wyjechać. Ciekawe, czy mu się udało.
1: To co, jesteście też ciekawi, czy udało się Nikodemowi dotrzeć z Ostródy do Warszawy? Dzwonimy. Czy dotarłeś już do punktu docelowego?
7: Tak, właśnie dotarłem, wysiadłem, jestem w Warszawie.
1: Jesteś w Warszawie, a powiedz mi, czy długo czekałeś na kierowcę, który się zatrzymał po naszej rozmowie?
7: Wreszcie mnie wzięli.
1: Powiedz, jak wspominasz Warmię i Mazury, swoją przygodę tutaj, między innymi w Ostródzie i okolicach?
7: Patrzyłem na to głównie pod względem przyrody, bo szedłem głównie ścieżkami jakoś w lasach, czy jakoś też czasem na polach i bardzo, bardzo mi się podobało w tych lasach, bo było bardzo monumentalne, jak wysokie były drzewa. W pewnym momencie po prostu tak idę i po prostu wszystko jest tak bardzo większe ode mnie. No i też czasem jakieś jeziora widziałem, to też mi się podobało, ale...
1: A ludzie? Przyjaźni?
7: Ludzie przyjaźni. To jak już mówiłem wcześniej, małżeństwo w Gierszwałdzie mnie przyjęło bardzo, bardzo ciepło. Dali mi spanie, dali mi jedzenie i byli bardzo mili.
1: No to teraz nieco zmieniamy temat, ale zostajemy przy trasie Ostróda, Warszawa, ale też Gdańsk. Poseł Stanisław Gorczyca w swoich mediach społecznościowych poinformował, że wspólnie z burmistrzem Ostródy złożyli wniosek o to, żeby nasze miasto miało więcej połączeń. Dobre wiadomości chyba dla mieszkańców.
3: Dla mieszkańców tak, zdecydowanie. Inna rzecz mnie zastanawia.
1: Mianowicie?
3: Czyżby burmistrz wybierał się częściej do Warszawy? Planował coś?
1: Jakieś albo do Trójmiasta.
3: Albo do Trójmiasta.
1: Dobrze, że ktoś wniosek napisał.
3: Ja będę bronił, trzeba zawsze zrobić ten pierwszy krok.
1: No i to jest prawidłowe, pierwszy krok został zrobiony. Natomiast jeśli chodzi właśnie o te pierwsze kroki, to skomentujmy teraz to, że urzędnicy przed wakacjami tak naprężyli muskuły na czele z burmistrzem Ostródy Rafałem Dąbrowskim, montując taki 18-osobowy zespół, który miał się zająć poszerzeniem granic administracyjnych Ostródy. No i nasz głos Ostróda sprawdził, co zrobiono przez 2 miesiące. Co zrobiono?
3: Nie ma informacji oficjalnej, że coś zrobiono. Nie możemy wykluczyć, że gdzieś w kuluarach ktoś z kimś porozmawiał. No trochę w sprzeczności jest to z komunikatami, bo byłam w jednym z postów. Burmistrz pisał, że będzie informował na bieżąco. No póki co przez te ponad 60 dni nic się nie ukazało w tym temacie.
1: No długa droga, ale kiedyś trzeba zacząć.
3: To znaczy już tak przechodząc na bardziej poważnie do tego tematu. Ja w tym widzę problemy z dwóch stron. Pierwsza rzecz to samo powiększenie miasta, czyli powiększenie go o najbliższe jakby miejscowości, niewiele zmieni, nie daje miastu nic, a przerzuca problem na gminę, która straci te tereny. Albo w końcu ktoś będzie miał odwagę, dojdzie do wniosku, że trzeba połączyć te dwa ośrodki samorządowe w jeden, albo każde takie przesunięcie granic niewiele zmieni. Moja opinia, tu trzeba by było pytać wójta, trzeba by było pytać mieszkańców.
1: No to pytamy wójta Bogusława Fijasa, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, zapytał.
3: Dobry pomysł. Jedną rzecz chcę tu dodać. Drugi problem jest taki, że w momencie połączenia dwóch samorządów tracimy możliwość dwukrotnie większego starania się o jakiekolwiek dotacje. Wiele tych dotacji jest ograniczonych, że samorząd może na przykład, tak jak przy okazji teraz remontów dróg, wystąpić o 2 drogi. W tej chwili gmina wiejska może wystąpić o 2 drogi, miasto może wystąpić o 2 drogi. W momencie połączenia mamy sytuację, że tylko moglibyśmy wystąpić o 2 drogi.
1: No tak, ale zapytajmy wójta, czy ktoś w ogóle do niego zadzwonił, żeby dołączył do tego zespołu.
8: Halo?
1: Dzień dobry, panie wójcie. Marek Apel, Meloradio Mazury. Słyszymy się w audycji Dziennikarski Przegląd Tygodnia. Komentujemy ostatni tydzień. No i w ostatnim tygodniu zajmowaliśmy się tematem m.in. poszerzenia granic administracyjnych. Miasto taki specjalny zespół przygotowało. Czy pan dołączył do tego zespołu? Czy burmistrz, może przewodniczący Rady Miasta, pan Adrian Godlewski do pana
8: zadzwonił? Informacje znam tylko z mediów.
1: Tylko z mediów, czyli nikt do pana nie dzwonił?
8: Tylko. Nie, ani nie dzwonił, ani nie dostałem jakiegoś oficjalnego pisma. To dla mnie jest to informacja medialna. Co ja mogę na ten temat powiedzieć? No ja, tak jak mówię, ja oficjalnie żadnej informacji na ten temat nie posiadam. Znam to z informacji medialnych i nie myślę się nawet odnosić do informacji medialnych, że powstał tam jakiś zespół. Mówię szczerze, jestem bardzo ciekaw prac tego zespołu i wniosków i mogę powiedzieć całego scenariusza, jeśli będzie taki tworzony. Czy to jest wyborcze? No ten temat mogę powiedzieć pojawia się raz na jakiś czas, a wydaje mi się, że on już w przestrzeni publicznej to funkcjonuje, jeśli nie kilka, to nawet chyba około 10 czy nawet kilkunastu lat, to wcale jesteśmy w punkcie wyjścia.
1: Panie wójcie, dziękujemy serdecznie za komentarz, miłego dnia życzymy.
8: Do widzenia.
1: Wójt nie wie, ci chcą poszerzyć, głupia sprawa.
3: Dobrze, że coś na ten temat w radiu było powiedziane i na portalach napisane, bo mógłby nawet nie wiedzieć, że...
1: Cichaczem chcieli znaki przesunąć. Ale to oczywiście w ramach żartu. Kończymy dzisiejszy program na zasadzie też takiej humoreski, a może ważnego wydarzenia, bo w naszym mieście mieliśmy koncert. Niektórzy mówią, że królowej Maryla Rodowicz zagrała w Ostródzie. No i na scenie pojawił się Adrian Godlewski wspólnie z przedstawicielką młodego pokolenia, dziękując pani Maryli za koncert, ale też za wspólnie spędzone chwile. No to posłuchajmy, jak się składa hołd królowej.
9: Raz, dobry wieczór państwu. wasza wysokość, bo tak należy zwracać się do mnie. Tak więc, wasza wysokość, ja mam na imię Adrian, jestem przewodniczącym. Bardzo mi miło. Jestem przewodniczącym Rady Miejskiej w Ostródzie. Ze mną jest Weronika, przedstawicielka najmłodszego pokolenia Ostródzian, ale też najmłodszego pokolenia fanów Marek Rodowicz. Jesteśmy tu, żeby serdecznie podziękować za dzisiejszy piękny, fantastyczny występ.
10: Dziękuję bardzo.
9: Ale za cały wkład w polską kulturę, za to, że pokolenia Ostródzian, że ja, że Weronika, możemy nucić te wielkie, fantastyczne przeboje.
1: Ja to skomentuję tak. To już wiemy, co się nuci na korytarzu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostródzie.
3: No, mnie to cieszy z innej strony. Nie ma burmistrza, jest następca.
1: Ty już perspektywicznie o kolejnych latach myślisz. No, nie wpadłem na to.
3: Dobrze sobie radzi.
1: Zna Marylę Rodowicz.
3: Z imienia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Marek Apel, witajcie w dzisiejszym programie. Mam dla was dwa tematy. Będzie o problemie z brakiem rodzin zastępczych. Zaczynamy jednak od bardzo ważnego tematu, a mianowicie korytarzy życia, które od pewnego czasu są wymogiem, mówi Łukasz Zaniewski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
11: Tak, ja dostrzegam progres. Dawniej kierowcy reagowali dopiero po tym, jak już stali na drodze ekspresowej, czy w ogóle na innej drodze. Reagowali po usłyszeniu sygnałów dźwiękowych bądź zauważeniu sygnałów świetnych, a teraz już w momencie, kiedy zatrzymują się, bo coś może się wydarzyło, a nawet tego nie widzą, nie są świadkami, to już w tym momencie ustawiają się odpowiednio, umożliwiając przejazd ewentualnym służbom ratowniczym, to choć może to nawet nie mieć miejsca, bo przyczyna może być jakaś inna. Także kierowcy już automatycznie ustawiają się w ten sposób, że tworzony jest korytarz życia. Od jakiegoś czasu łatwiej nam dotrzeć na miejsce zdarzenia, również na drogach ekspresowych. Kierowcy reagują prawidłowo. Ci, którzy poruszali się lewym pasem, muszą się zatrzymać, zjeżdżają do lewej strony. Ci, którzy poruszali się prawym pasem, zjeżdżają do prawej. W przypadku większych dróg ekspresowych z większą liczbą pasów, to zawsze ten po lewej stronie zjeżdża do lewej, wszystkie pozostałe do prawej. W ten sposób powstaje korytarz życia, który umożliwia nam możliwie jak najbliżej dotarcie do miejsca zdarzenia. To zdecydowanie nam może ułatwiać podczas wypadków drogowych, bądź na przykład pożarów, podanie środka gaśniczego, czy użycie sprzętu ratowniczego niezbędnego w danej sytuacji, ale to nie tylko dojazd samych służb ratowniczych. Po przekazaniu osoby poszkodowanej zespołowi ratownictwa medycznego to też ułatwiać im może wydostanie się z tej drogi ekspresowej.
1: Pamiętajcie, naganne jest korzystanie przez innych kierujących z tak zwanych korytarzy życia. Za to możecie być słono ukarani mandatem karnym.
2: Zmieniamy temat.
1: Porozmawiamy na temat rodzin zastępczych, ale też kryzysu rodzicielskiego. O szczegółach Wioleta Rusinkowska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jak mamy postrzegać pieczę zastępczą, bo to jest bardzo trudne zadanie. Mówi się w powiecie ostródzkim od kilku, jak nie kilkunastu lat, a w całej Polsce te sygnały też zapewne docierają do nas i do słuchaczy, że nie ma rodzin zastępczych. Ale odwróćmy ten tok myślenia. Nie ma rodzin zastępczych. Czy pojawia się coraz więcej dzieciaków w rodzinach dysfunkcyjnych, które potrzebują być umieszczone w pieczy zastępczej? Bo to może nie rodzin zastępczych brakuje, a mamy problem społeczny.
12: Tak, panie Marku, myślę, że to jest ogromny problem społeczny, że to jest kryzys rodziny w ogóle. Ponieważ rodziny zastępcze ciągle się pojawiają. I jeśli chodzi o powiat ostrudzki, to mamy aż 13 zawodowych rodzin zastępczych, w tym rodzinne domy dziecka. Mamy aż 7 placówek. Mamy też niezawodowe rodziny zastępcze i spokrewnione rodziny zastępcze, ponad 100 rodzin, a dzieci ciągle potrzebują zaopiekowania. Ciągle pojawiają się postanowienia, których nie możemy zrealizować. Więc uważam, że to jest ogólnospołeczny problem dotyczący kryzysu rodziny, a mniej trudności w pieczy zastępczej.
1: No to teraz o tym, że rodzicielstwo zastępcze jest czasową formą pomocy dziecku. No bo tak słuchacz siedzi, słucha sobie nas i myśli sobie tak. A kiedyś to były domy dziecka i w ogóle o tym w mediach nie rozmawiano, że jakieś rodziny zastępcze, że o co w ogóle chodzi? O co chodzi?
12: Rodziny zastępcze to jest najbardziej zbliżone środowisko dla każdego z nas do tego, żeby realizować tam swoje potrzeby. To właśnie rodzina, bo ona jest podstawową jednostką, która jest w stanie zająć się drugim człowiekiem. Dlatego tak ważne jest bycie w środowisku rodzinnym, również w środowisku rodzinnym zastępczym. Dlatego, że ono nadaje sens i też uczy dzieci, jak rodzina powinna funkcjonować, wyglądać, pokazuje, jakie mamy funkcje w rodzinie, pokazuje, jak mamy się o siebie troszczyć. Podstawowe sytuacje, że są opłaty, że się gotuje obiad, że chodzimy do pracy, chodzimy do szkoły.
1: Teraz może o drugim pojęciu, bo rodzina zastępcza to nie jest rodzina adopcyjna. Te dzieci nie są adoptowane przez rodziny zastępcze.
12: To jest ogromna różnica, bo adopcja to już jest związek formalno-prawny. Natomiast fakt jest taki, że rodzina zastępcza powoływana jest na czas, ale nikt nie określił tego czasu i czasami jest też tak, że dziecko w pieczy zastępczej osiąga pełnoletność, a nawet kończy studia, czyli do 25 roku życia. I być może to określenie na zastępstwo jest krzywdzące dla rodzin, które wykonują tą czynność, ale tak zostało to nazwane. Natomiast, tak jak powiedziałam, rodziny zastępcze, ale to jest też tak, że te osoby zajmują się dziećmi nawet do 25 roku życia. Powiem więcej, jeśli w rodzinach zbuduje się stosowna, silna relacja, to między rodziną zastępczą a wychowankiem trwają te relacje i one nie wygasają z powodu 18 roku życia, 25 roku życia, tylko ci ludzie odwiedzają się, świętują ze sobą Dzień Matki, Dzień Babci, święta i inne okolicznościowe uroczystości.
1: Mówi pani o relacjach. Często taką relacją jest też miłość. To już jest pełnia relacji. Ale ona się zdarza w rodzicielstwie zastępczym? Spotkała się pani z tym?
12: Myślę, że bardzo często się zdarza. I tutaj zacytuję jedną z rodzin zastępczych, która określiła powstawanie miłości do, porównując do tej relacji, która się zawiązuje między dwojgiem dorosłych ludzi. Czyli najpierw jest swego rodzaju zauroczenie, potem troska, a potem tak silne przywiązanie, że nazywane po prostu miłością, że jeden za drugiego oddałby życie, skacze w ogień, bo to jest wieloletnie budowanie czegoś.
1: Rodzicielstwo zastępcze, ale to jest normalna rodzina, bo w normalnej rodzinie są problemy, są radości, są smutki. Tylko w tych rodzinach zastępczych też trzeba z tyłu głowy mieć, że to dziecko trafiło tam dlaczego i po coś. Tak? Że to jest czasowa forma opieki, to po pierwsze, może zostać przerwana, ale to jest naprawdę heroizm podjąć się takiego działania, choć ja wiem, że pani zaraz zapewne odpowie, że są szkolenia, są warsztaty, zaraz do tego przejdziemy, ale to jest pewien heroizm, bo jest miłość, ale też jest i takie zadanie codzienne, nie? Że trzeba pójść z tym dzieckiem, nie wiem, do przychodni, do lekarza, na wywiadówkę. Jest masa kłopotów. Ja wiem, teraz może trochę deprecjonuje w ogóle rodzicielstwo, ale no to tak trzeba też młodym ludziom uświadomić. Tak wygląda rodzicielstwo.
12: To jest, powiedziałabym, ogromne wyzwanie dla każdego opiekuna, tak? Mówię tutaj i o rodzicu biologicznym, i o rodzinie zastępczej. Jesteśmy opiekunami dzieci i to jest wyzwanie dla każdego z nas, bo mierzymy się z tym wszystkim, o czym pan powiedział, czyli ze szkołą, z powodzeniami i niepowodzeniami w tej szkole, z chorobami, ale też z podstawowymi szczepieniami. W rodzinie zastępczej dodatkową sytuacją, z którą trzeba się mierzyć, jest historia dziecka, jego rodzina biologiczna i to jest nie bez znaczenia. Spotykanie się, utrzymywanie relacji z rodzicami biologicznymi, to rodzi dodatkowe działania po stronie rodzin zastępczych, które wymagają zaangażowania, szerszego spojrzenia na potrzeby dziecka, ale też respektowania potrzeb rodziny biologicznej, generacyjnej.
1: No to teraz o tym, jak tworzycie rodziny zastępcze, bo to jest pewien proces. Nie lubię tego słowa, podobnie jak burmistrz Ostródy Rafał Dąbrowski, ale tak to trzeba nazwać. Proces. Pani Wioleto, jak się tworzy rodzinę zastępczą? Bo najpierw musi być chęć, ale ten proces jest długi i wspomnieliśmy o tym kiedyś, że na każdym etapie jest możliwość wciśnięcia czerwonego guzika, przerwania tego procesu.
12: Tak, od pewnego czasu jesteśmy twórcami kampanii Dajemy Serce w Dobre Ręce i zachęcamy osoby do tego, żeby odbyły szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Szkolenie trwa około 3 miesięcy i podczas tego szkolenia każdy z uczestników ma taką możliwość właśnie powiedzenia jeszcze nie teraz, nie chcę tego. Mimo wszystko zachęcam do odbycia tego szkolenia, bo ono pozwala na szerszy wgląd w nas samych, w to jak my się zachowujemy wobec dzieci własnych, wobec dzieci sąsiadów, wobec siebie nawzajem. Więc to jest swego rodzaju psychoedukacja. I dlatego zachęcam wszystkich, bo też gdyby pan zapytał osoby, które w tym momencie są na szkoleniu, co im to daje, to one wszystkie powiedziałyby, każdy z nas powinien to szkolenie przejść jeszcze przed posiadaniem dziecka.
1: Własnego.
12: Własnego.
1: Wiem, że pani też w pewien sposób testuje tych kandydatów, bo u was, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, nie może pojawić się błąd. To znaczy, jeśli już jest rodzina zastępcza, to ona musi być na tyle sprawna, żeby nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych.
12: Zawsze też mówię, żeby być wystarczająco dobrym rodzicem dla dziecka. Ale tak też jest, że dokonujemy wszelkich starań, żeby potrzeby dziecka miały możliwość realizacji w tej konkretnej rodzinie zastępczej. I próbujemy dopasować rodzinę zastępczą do dziecka. Mamy nadzieję, że ta miłość w związku z tym dopasowaniem się zadzieje. Różne rzeczy się spotykają, tak? Nasze różne potrzeby, więc nie zawsze też nasze wybory są odpowiednie i stosowne i dla rodzin zastępczych, i dla dziecka. Bywa też tak, że dzieci z rodzin zastępczych są przenoszone albo do innych rodzin zastępczych, albo do innych form pieczy zastępczej. Mam tu na myśli placówki, tak? Czyli domy dziecka tak zwane. Ale to są niewielkie odsetki, jeśli chodzi o takie sytuacje. Lecz zdarzają się.
1: Co ze wsparciem? Jest rodzina zastępcza, ma pod opieką dzieci, biorą telefon i dzwonią do pani. Pani Wiolu, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Bo to nie jest tylko cukierkowe życie, tak jak wspomnieliśmy przed kilkoma minutami, ale to jest tak jak w normalnych rodzinach, mierzenie się z szarą codziennością.
12: Tak, ta szara codzienność może nas zabić i tutaj zawsze służymy pomocą, zawsze odbieramy telefony, są koordynatorzy, pracownicy socjalni, pedagog. Możemy też liczyć na wsparcie poradni psychologiczno-pedagogicznej naszej Ostruckiej. Możemy liczyć na wsparcie pracowników sądu. Możemy też liczyć na wsparcie pracowników ośrodków pomocy społecznej. Więc mam takie poczucie, że rodziny zastępcze, jeśli tylko zechcą, mają dużą możliwość wsparcia po naszej stronie. Mamy też projekt, o którym mówiłam, dzięki któremu kampania działa. I tam jest i prawnik, i psycholog, neurologopeda, więc myślę sobie, że jest bardzo dużo możliwości. Prosiłabym tylko, żeby wszystkie osoby, wszystkie rodziny zastępcze zechciały korzystać z tych możliwości.
1: Jeśli po dzisiejszej rozmowie poczuliście chęć pomocy i zostania rodziną zastępczą, no to odsyłam Was do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Tam uzyskacie wszelkie informacje, ale też możecie wziąć udział w kursach przygotowujących rodziny zastępcze.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Po reklamie.
8: Siemanko, 10 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Livka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie, przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Whatever Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym Mel Offenbach. Już szykuje się Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne.

0: Na atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
16: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: Wędlin 200 gramów, 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Send Me Your Love, Gromi Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic, Becky G, Sorry Papi Teraz.

Łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegryź.

ten kawałek do reklamy.

0: Don't Hurt Me w Melo Radio, to David Guetta and Marie w przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: 3.17.41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
11: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
22: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
4: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
23: Czyta lektor AI.
24: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
25: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
24: Stokrotka.
26: Po reklamie. Meloradio Mazury.
27: A jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was.

Take Me Back, Kygo i Mac McNown w Meloradiu. Tak gramy wam po godzinie 11. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Recap, Skytek, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy. Ze mną walki co

0: Zapachniało wakacjami, co? No i dobrze, że takie zapachy się unoszą dookoła. Niech wakacje będą z wami. To był piękny czas, a numer, który przed chwilą pojawił się na antenie World Away od Griffin Band i Ines, to właśnie numer wakacyjny. Endless Summer, za chwilę.
1: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów.

0: informacji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do -25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
12: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez przed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Please Tell Rosie, ale Farmen You Know Us w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt. No, to zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
4: Stokrotka.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po V-Hyster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Ale jesteś zadowolony?
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Pani Celinka wie, co jest super.
22: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
23: Po reklamie. Meloradio Mazury.
24: 30 uciśnięć, 2 wdechy, to tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo. Mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

Z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Melo Radio. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chłodniutko dzisiaj w nocy, na południu nawet 5 stopni będą pokazywały termometry, więc grzejcie się póki możecie, polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Eli Oaks, Reasons w Meloradiu, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowany

0: tanie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Szykujemy skok.
4: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
5: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
6: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
7: Świat ciebie potrzebuje.
6: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
20: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
21: Elektryk? Pewnie drogi.
20: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
21: Co? Z serwisem i gwarancją?
20: I tylko 10% opłaty wstępnej.
21: Tylko gdzie jest haczyk?
20: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
21: Czekaj, 30 tysięcy?
20: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. A mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał, Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Ride It Regard w Melo Radio, prawie 13:00. Tu weekend w Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już od 13:00 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend? Najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Mama! Cześć, kochanie.
8: Co chcecie na obiad?
9: Cebulański rę.
10: Pierogi z serem.
11: Makaron carbonara.
12: Fasolka po brytońsku.
8: Kochani, to nie jest restauracja.
12: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
8: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
1: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bumpa w Melo Radio. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rześko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla Was teraz.

0: jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek i numer Heaven, i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odświeżyłabym za to twój salon.
4: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
3: Dziękuję.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem

0: Wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Szykujemy skok.
6: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
7: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
8: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
9: Świat Ciebie potrzebuje.
8: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
12: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.

Trips i Kubańczyk ostatni raz zatańczysz ze mną w Melo Weekendzie Melo Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break, jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self Aware dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14, po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topik Becky G, punktualnie o 14.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
12: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Melo Radia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy Was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla Was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj Wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Melo Radio prawie 14.30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz,

0: tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fade.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: Μέλο Ράδιο. Η Βενταϊό. Να το τίλκο χτες.
1: Potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: O reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
11: Oj, się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary. To abrakadabra za moment. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota, 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze, wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

spać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam trzy kroła. Główne danie nie przegryzka w pisk.

0: coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa

0: 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Love is Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: głośniki rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Mel Radio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał. Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, PZ i 4Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Mel Radio.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 1 i 5, 96 i 4 albo 89 i 4 FM.
1: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę, za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Kajgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i przyszedł, nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z czerwonego dywanu. No i tak, tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest Before przed dobrym Melo. No a skoro to Before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
14: Graj w punktach Lotto w

0: Sikorskiego 19, lokal numer 3.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. Biedronka.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Po reklamie.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach, no i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, no i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił, no zobaczymy jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bebe Rexha i David Guetta to Mel Radio.

0: Evacuate the Dance Floor w Mello jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę to raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. No to jest Before oczywiście przed dobrym Mello. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy Jonesami The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale! Kupujemy!
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
12: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: Słuchaj, Marian.
21: No.
20: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
21: Aha.
20: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
21: Ta.
20: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
21: No i co, Barbara, i co?
20: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
21: Ta Mariolka to jest naprawdę...
22: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
23: Pan Rębiszewski.
0: Kaczyński?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
23: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
25: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
26: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Melo Radio Mazury.
1: A wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda. No i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave, Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna złodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę Two Colors.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony.

0: stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
1: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Tomek!
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
17: Ceny.
18: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
19: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
20: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
21: Raz, dwa, trzy.
20: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
18: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
24: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.

0: To Natalia Nykieli, Error, tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć, no i to głosówko od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony, a druga nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj, może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ava Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: siebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
22: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
24: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. pełen pomysłów.
0: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 3-2-1, 3-2-1, 7-7-7. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczek, witajcie.

0: wstanie. Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmij wyzwania, dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki, no i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Dobra. Okej. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: A ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy. Podejmij wyzwanie.

Maja, maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18. A internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tomek, pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com. Bell.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Dobryzko i odbicie. Tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: IQ5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Po reklamie. Meloradio Mazury na 101,5,

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19:00. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Lips, Bezos i For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

To Model Hi, Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i Biwaru przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.

0: w Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę niezła podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
12: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

The best of Tomorrowland. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.

know you can.

0: Radio Mazury. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Porek.

with Rehab. The Cyberpunk Track of the Week.

0: 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Przepalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Meloradio Mazury. Autopromocja.
1: Pada deszczyk, popaduje.
2: Odsłał, Rzeszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.